0: Hit Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Archiwum X działa i ma się dobrze. Kolejna sprawa w drodze do mety. Rosja celuje w krytyczną infrastrukturę Ukrainy. W tej prawdzie będzie też o łysej pałce.
0: Prawda Antyradia.
3: Minuta po szóstej. Grzegorz Kornacki. Archiwum X doszło do końca kolejnego odcinka. Stołeczni policjanci zajmujący się przestępstwami z przeszłości zakończyli sprawę zabójstwa sprzed 26 lat. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko podejrzanym o pozbawienie życia dwóch nastolatek z Radzymina. Tomaszowi T. i Krzysztofowi R. grozi dożywocie. Anna K. i Marta S. zaginęły latem 2000 roku, nie wróciły z festynu. Śledztwo w ich sprawie zostało umorzone ponad 20 lat temu. Dwa lata temu udało się jednak ustalić przebieg imprezy, na której były ofiary, i doprowadzić do oskarżenia obecnych 40-kilkulatków, którzy byli z dziewczynami jako ostatni i widzieli je żywe.
0: Prawda Antyradia.
3: 13 ataków na obiekty naftogazu, tyle w ciągu ostatniego tygodnia przeprowadziła Rosja. Jak przyznają Ukraińcy, część infrastruktury wydobywczej została wyłączona. W sumie w tym roku takich ataków było prawie 300.
0: Prawda Antyradia.
3: Uwaga, złodziej. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu lub auta. Co piąty z nas ma ubezpieczenie od kradzieży.
4: Zamiast ubezpieczenia wybieramy zabezpieczenia. Blisko 40% Polaków uważa, że wystarczy nie kłaść cennych rzeczy na widoku. 1/4 grodzi posesję, mniej więcej 1/5 ma monitoring. Tyle samo wybiera drzwi antywłamaniowe. Mimo tego złodzieje kradną. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
5: Najczęściej znikają pieniądze oraz narzędzia i sprzęt ogrodowy lub budowlany. Często łupem złodziei padają również rowery, elektronika oraz wyposażenie samochodów.
4: Niektórzy ułatwiają robotę włamywaczom. 14% z nas nie ma żadnych zabezpieczeń. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
3: Mała łysa pałka. Do zobaczenia z bliska. Mowa o wzgórzu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, które będzie celem śląsko-dąbrowskiego szwendania okolicznościowego. To taki zorganizowany spacer, podczas którego Paweł Graja opowiada historie związane z trasą wyprawy.
6: To na przykład będzie mowa o księżach, którzy diabelską karczmę mieli w Hechle prowadzić, o średniowiecznym hutnictwie czy górnictwie, to co się kryje w małej łysej pałce. Więc właśnie, zjawiska klasowe. A nuż widelec wpadniemy do jakiejś jaskini, więc jak o tym nie wspomnieć?
3: Darmowe szwendanie będzie w sobotę. Ochłodzenie dzisiaj. Spodziewamy się maksymalnie do 22 stopni i tak ma być w Warszawie oraz w Krakowie. 20 stopni w Łodzi i w Olsztynie, a najmniej 17 w Koszalinie. Prawie w całej Polsce może dziś jeszcze padać deszcz, tak jak teraz w Dolnośląskiem, części Mazowieckiego, czy w Warmińsko-Mazurskiem, Podlaskiem i Pomorskiem.

0: magazyn Antyradia.
1: Po żniwach czas na dożynki. W Skansenie w Chorzowie będą takie specjalne z elementami znanymi z dawnej śląskiej wsi. Najważniejszym punktem programu będzie widowiskowy obrzęd dożynkowy. Uczestnicy zobaczą, jak dawniej wyglądało ludowe święto kończące żniwa, które miało wyrażać wdzięczność za zebrane plony. Zaprezentowany zostanie tradycyjny korowód dożynkowy, autentyczne pieśni z muzyką oraz zwyczaje. O szczegółach mówi Wiktoria Gajos ze Skansenu.
2: Tak, to będzie impreza 23 sierpnia. Startujemy o godzinie 12 z wydarzeniem o zbożach, chlebie i ziołach, czyli z takim wydarzeniem poświęconym no właśnie dożynkom. Będzie to dzień pełen tradycji, folkloru, ale przede wszystkim regionalnych smaków. No i tutaj w programie znajdzie się przede wszystkim widowiskowy obrzęd dożynkowy. Ten obrzęd zostanie poprowadzony przez regionalny zespół folklorystyczny Rogozanki. Odbędą się również pokazy dawnych rzemiosł. Nie zabraknie opowieści o tradycyjnej obróbce zboża, o chlebie. Z takich, wydaje mi się, najważniejszych atrakcji to standardowo polecamy uczestnikom wydarzenia, aby zajrzeli do naszej chałupy zielarki, aby tam mogli spróbować ziołowych naparów. O godzinie 12 rozpoczną się też takie dość wyjątkowe i zawsze szeroko oblegane warsztaty tworzenia wisiorów z suszonymi kwiatami. I te warsztaty odbędą się w chałupie ze Zborowskiego. Natomiast przez cały czas trwania tego wydarzenia dostępne będą warsztaty stworzenia naturalnych kadzideł ziołowych, stworzenia ziołowych witraży, a dla najmłodszych nasz dział edukacji przygotował warsztaty tworzenia słomianych laleczek.
1: Dożynki na polskiej wsi są organizowane po żniwach. Tutaj w Skansenie również odbędą się już pod koniec wakacji 23 sierpnia. Natomiast czy to będą właśnie takie dożynki w odsłonie tej dawnej polskiej wsi śląskiej tutaj?
2: Myślę, że tak. I te tematy pojawią się przede wszystkim w prelekcjach. Natomiast to, o czym warto wspomnieć, to to, że takim istotnym punktem naszego wydarzenia już kolejny rok z rzędu będzie święto zupy. I to jest taka inicjatywa, dzięki której uczestnicy imprezy będą mogli degustować regionalne zupy zaproszonych przez nas kół gospodyń. W tym roku zagoszczą u nas koła Golce i Włodowice, ale również Fundacja Rozbark, które zaproszą na swoje zupy, ale także i inne przysmaki. No i oczywiście dodam, że całości wydarzenia towarzyszy również jarmark z rękodziełem, z produktami regionalnymi, także będzie można oczywiście wzbogacić się o jakieś rękodzieło, ale oczywiście też nacieszyć żołądek.
1: Czyli będzie wszystko, będzie można dobrze zjeść, będzie można wziąć udział w różnych warsztatach, dla każdego coś innego.
2: Dokładnie tak, przy tym będzie można posłuchać dobrej regionalnej muzyki, skosztować regionalnych smaków, no i przebywać przede wszystkim blisko natury. Także do zobaczenia w chorzowskim Skansenie.
1: Wydarzenie o zbożach, chlebie i ziołach w niedzielę 23 sierpnia w chorzowskim Skansenie. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: W Warszawie kolejne utrudnienia związane z remontem torów tramwajowych. Tym razem na Puławskiej między pętlami metro Wilanowska i Wyścigi. Prace potrwają do końca listopada. O szczegółach Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
4: Rozpoczynamy ostatni w tym roku duży remont tramwajowy. Będziemy pracować na końcowym odcinku torowiska w ulicy Puławskiej. Tramwaje nie będą kursować między pętlami metro Wilanowska i Wyścigi. Remont potrwa do końca listopada. Na tym odcinku znajdują się liczne wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska spowodowane obecnością wody. W konsekwencji obowiązują tutaj ograniczenia prędkości. Obecnie na tym odcinku mamy 6 ograniczeń do 10, 20 bądź 30 km na godzinę, które zostały wprowadzone na łącznej długości 420 metrów. Ostatni remont główny torowiska był przeprowadzony w 2000 roku. Tegoroczne prace obejmą łącznie 3380 metrów toru pomiędzy pętlami metro Wilanowska i Wyścigi. Na większości trasy zastosujemy, tak jak obecnie, konstrukcję podsypkową. Zbudujemy nowe odwodnienie, co pozwoli rozwiązać problem wychlap, czyli podmywania torów. Wyremontujemy przystanki tramwajowe, a dodatkowo na pętli Wyścigi zbudujemy oświetlenie. Prace obejmą także remont 4 przejazdów przez tory w Alei Wilanowskiej, Puławskiej, Alei Lotników i Smyczkowej. Na wszystkich przejazdach zostaną zastosowane wielkogabarytowe płyty prefabrykowane, co pozwoli skrócić czas zamknięć poszczególnych przejazdów. Remont potrwa do końca listopada. W pierwszym etapie od 15 sierpnia tramwaje linii 4 i 10 dojadą tylko do pętli metro Wilanowska. W drugim etapie od przełomu września i października linie 4 i 10 zostaną wydłużone do przystanku Aleja Lotników, gdzie zostanie zamontowany tymczasowy rozjazd nakładkowy. W trakcie prac torowych prosimy o korzystanie z istniejących linii autobusowych na ulicy Puławskiej. Poszczególne przejazdy przez tory będą remontowane etapowo. Na pierwszy ogień idzie przejazd przez Aleję Lotników. W okresie od 15 do 23 sierpnia nie będzie przejazdu Aleją Lotników przez torowisko tramwajowe. Autobusy linii 189, 193, 317, 401, 402 oraz linie nocne pojadą objazdem przez Aleję Wilanowską albo ulicę Rzymowskiego. W tym roku w ramach warszawskiego programu torowego zaplanowaliśmy 36 zadań, które obejmują 12 km toru pojedynczego. Niedawno przekroczyliśmy półmetek robót. Puławska to ostatni duży remont w tym roku. Pozostałe prace będą miały głównie charakter weekendowy bądź kilkudniowy.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Witold Urbanowicz z Tramwajów Warszawskich.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: 75 lat temu Tychom nadano prawa miejskie. Z okazji jubileuszu można oglądać wystawę Opowiedz mi miasto. Są na niej przedmioty codzienne, pamiątki rodzinne, dzieła sztuki, fotografie, dokumenty czy wycinki prasowe, a nawet piosenki o Tychach. Ze mną jest jeden z kuratorów tej wystawy, Jakub Skucha. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Ta wystawa opowiadająca o historii Tychów ma swoje hasła przewodnie. Co to są za hasła i skąd się wzięły?
6: Generalnie myśląc o tym, jak możemy tych opowiedzieć, które przez te 75 lat jednak się zmieniały. Bywały różne. Szukaliśmy takich punktów odniesienia. Uh-huh. I tymi punktami stały się dla nas właśnie hasła, które były tym Tychom przyklejane jak takie łatki na przestrzeni czasu. Z jednej strony miasto sypialnia. Tutaj w Katowicach jesteśmy i wiemy o tym, że tak Tychy z tej perspektywy zwłaszcza były postrzegane. Oprócz tego Tychy miasto satelita. Ale też Tychy dobre miejsce, Tychy zielone miasto, Tychy miasto młodości, miasto dzieci. Na tej wystawie staramy się czasami w polemiczny sposób, czasami rozszerzając te tematy, ale zawsze zabrać głos w tej sprawie. Czy rzeczywiście Tychy są takie, czy takie? A może tylko takie, a może również takie?
5: I w jaki sposób o tych Tychach opowiadacie?
6: Jest trochę pamiątek osobistych, jest trochę fotografii, ale są też dzieła sztuki formy malarskiej, na przykład obrazy. Głównie artystów, którzy w jakiś sposób z tym miastem siłą rzeczy byli związani. Albo się tam urodzili, albo też opowiadali o nim w swojej sztuce, w swojej fotografii. Jeżeli chodzi o pamiątki z kolei osobiste, to są to m.in. obiekty, przedmioty należące do mieszkańców tego miasta, którzy pojawiali się na przestrzeni tych 75 lat, ale również do osób, które mieszkały na tym terenie wcześniej. Bo to, że Tychy mają 75 lat jako miasto, to jest prawda, ale oczywiście na tym terenie wcześniej istniało niewielkie miasteczko, wieś, no różnie to bywało nazywane, ale obszar, który był zamieszkiwany przez również ludzi, którzy mieli tam swoje pola, na których później to miasto wzrosło. No i my od tych ludzi pozyskaliśmy różnego rodzaju pozostałości po ich dawnych gospodarstwach, powiedzmy, że na przykład klucze do drzwi, ale pozyskaliśmy także opowieści, które również na tej wystawie prezentujemy i które będzie można odsłuchać i dowiedzieć się, jak to miasto wyglądało wcześniej, zanim to wszystko się zaczęło.
5: W formie audio rozumiem takie nagrania mieszkańców, tak. Którzy opowiadają o tym, jak to kiedyś było.
6: Dokładnie. No w ogóle tych kwestii dźwiękowych będzie trochę więcej. Tu może warto powiedzieć, bo jesteśmy przecież w radiu, że podzielimy się także z odwiedzającymi również w formie dźwiękowej tekstem piosenki o Tychach. No bo zależało na tym, żeby pokazać różne właśnie sposoby opowiadania o tym mieście, mówienia o nim. No a muzyka to również był ten sposób, prawda?
5: Tychy mają swoją piosenkę?
6: No na przestrzeni czasów powstawały różne utwory. Tutaj mówimy akurat o piosence Tychy to moje miasto, autorstwa, muzyka autorstwa pana Kalęby, tekst wyśpiewany przez panią Romanowską. I tak, zgodnie z tym tekstem Tychy to nasza miłość, Tychy to nasze życie, Tychy miasto młodości. Były też inne piosenki, no tu raczej pokazujemy tylko teksty. Czasami były to piosenki propagandowe siłą rzeczy, tak? No wiemy, że jednak miasto Tychy powstawało głównie w okresie socjalizmu, no i siłą rzeczy ta propaganda tego czasu też w muzyce była obecna, nie? Ale nie tylko to, bo są też piosenki właśnie lekkie, które mówią o tym, że to jest po prostu dobre miejsce.
5: Takie najfajniejsze ciekawostki tej wystawy, twoim zdaniem, to?
6: Z jednej strony ta piosenka, o której mówiłem, z drugiej strony taka ciekawa, atrakcyjna rzecz wizualnie, to wózek dziecięcy. Jak mówiłem, Tychy były nazywane miastem dzieci, miastem młodości, nie bez powodu. Rzeczywiście w Tychach dzieci rodziło się wyjątkowo dużo, no na skalę Śląska, ale też w ogóle skalę Polski. I pokazując ten temat, przedstawiamy również wózki dziecięce, które mają no ten, który przedstawiam, ma kształt naprawdę kosmiczny, powiedzmy, rzeczywiście trochę nawiązujący do budowy samochodu, no wiem, że też Tychy to przecież fabryka Fiata, prawda? Trochę właśnie nawiązujący do tych takich, do tego takiego modernizmu, który w tych latach 70-tych, 80-tych był obecny, także wydaje mi się, że tak, ten wózek dziecięcy na pewno zaskoczy swoim kształtem, myślę, że warto go zobaczyć, nikt się nie zawiedzie na pewno.
5: A co jeszcze przykuło twoją uwagę?
6: Między innymi to chyba właśnie są też obrazy. No każdy z nas wie, jak te Tychy, no każdy, każdy kto w Tychach był albo mieszka, wie, jak te Tychy wyglądają. Ale tej twórczości plastycznej, one czasami są przedstawiane w sposób, którego się możemy nie spodziewać. Nie chcę za wiele też zdradzać, ale powiedzmy, że są to, mówię tutaj o obrazach, które z jednej strony przedstawiają to miasto sprzed 100 lat, także możemy podejść na wystawę, zobaczyć, jak dzisiaj wygląda na przykład kościół, do którego uczęszczamy, a jak wyglądał 100 lat temu, ale możemy też zobaczyć różne znane obiekty z Tychów, żyrafę na przykład, tak potocznie nazywaną, to jest oczywiście pomnik, ale potoczna nazwa to żyrafa i możemy zobaczyć go w takich odsłonach no niecodziennych. No nie chcę zdradzać za wiele, trzeba też przyjść i zobaczyć.
5: Czy Tychy to jest jedyne miasto w Polsce, które swoje dzielnice, ulice nazywa literami alfabetu?
6: Tak, wydaje mi się, że to jest jedyne. W ogóle w Tychach wzięło się stąd, że no początkowo, kiedy Tychy były budowane właśnie w tym okresie od 51 roku w górę, tak, w dal, no to roboczo posługiwano się w dyskusjach, tak, między głównym, powiedzmy, sponsorem, tak, a wykonawcami, takimi no, określeniami o osiedle A, osiedle B, osiedle C, osiedle D i tak dalej. No i rzeczywiście to się przyjęło. Co prawda, te osiedla mają też swoje nazwy pełne, bo osiedle A to jest osiedle Anna, osiedle Z to osiedle Zuzanna. Natomiast rzeczywiście raczej mieszkańcy używają tych liter, mówiąc o swoich osiedlach, skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Mało tego, bo ulice, które są na tych osiedlach, również swoje nazwy rozpoczynają od liter danego imienia, czyli na osiedlu S będzie, dajmy na to, ulica Zgrzebnioka, na osiedlu F Fitterberga i tak dalej, i tak dalej. Także jest to unikatowe, na pewno. Wydaje się to takie troszeczkę chłodne pozornie, nie? Że mieszkam na osiedlu N, a, na osiedlu E, na osiedlu A, że może gdzieś tam to miasto jest takie sztywne bardzo, nie? Ale jest zupełnie inaczej. Znaczy te nazwy są, wiążą się też z tożsamością rzeczywiście mieszkańców danego osiedla i każdy no, z uśmiechem na ustach nieraz mówi o tej swojej literce alfabetu, którą przypadła.
5: A od kiedy Tychy były miastem trajtków? Wyjaśnijmy dla niektórych, co to znaczą trajtki.
6: Tak, mówimy tutaj
5: autobusy
6: o
5: na szelkach?
6: Tak.
5: Inaczej też.
6: Autobusy na szelkach, tak. No w Tychach jest w ogóle w Polsce jest w ogóle bardzo niewiele miast, to jest bodajże jeszcze trzy miasta, tak mi się wydaje, w których są trolejbusy właśnie, czyli tak zwane autobusy na szelkach, tak? To są takie autobusy, które przemieszczają się dzięki sieci elektrycznej, która jest umieszczona nad drogą, one się na nich wpinają i pobierają prąd. Także w ogóle dzisiaj, prawda, w tym czasie, kiedy mówimy o tym ekologicznym transporcie, to wydaje się to rozwiązanie bardzo nowoczesne i rzeczywiście tak było wcześniej. Konkretnego roku, kiedy autobusy i trolejbusy się pojawiły, pani nie poda. Muszę powiedzieć, że tutaj nie pamiętam, jaki to był dokładny rok, natomiast rzeczywiście od samego początku to Tychy były projektowane tak, żeby być miastem przede wszystkim nowoczesnym. Tak? One miały robić wrażenie i to widać.
5: Jakub Skucha, jeden z kuratorów wystawy w Tychach, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dodam, że wystawę w Starym Magistracie będziecie mogli oglądać do 9 września.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Uwaga, złodziej. Co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu lub auta. A tylko co piąty z nas ma ubezpieczenie od kradzieży. O szczegółach Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
7: Co czwarty Polak deklaruje, że doświadczył włamania lub wtargnięcia do nieruchomości albo samochodu. Mimo to tylko 22% ma ubezpieczenie nieruchomości od kradzieży z włamaniem, a aż 14% przyznaje, że nie stosuje żadnych szczególnych zabezpieczeń. Najczęściej chronimy swój majątek w najprostszy sposób. 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%. Jeśli już dochodzi do kradzieży, najczęściej znikają pieniądze oraz narzędzia i sprzęt ogrodowy lub budowlany. Często łupem złodziei padają również rowery, elektronika oraz wyposażenie samochodów, takie jak radio czy nawigacja. To pokazuje, że zabezpieczać warto nie tylko mieszkanie czy dom, ale także miejsca, w których przechowujemy cenne przedmioty.
2: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie. Pracowity wieczór za strażakami w tej prawdzie. Pierwsze poburzowe dane. Pierwsza grupa Polaków poszkodowanych na Węgrzech wróciła do kraju. W tej prawdzie też o naszych tenisistkach, które opuszczają Cincinnati.
1: Prawda Antyradia.
0: 6:31. Grzegorz Kornacki. Ulewy, burze, miejscami nawet grad. Taka pogoda zaczęła się wczoraj wieczorem, a w wielu miejscach ciągle się utrzymuje. W Opolskiem z brzegów wystąpił potok Budzanowski, poniżej Głuchołaz. W rejonie tej miejscowości strażacy interweniowali 35 razy. W Małopolskim było 200 interwencji, w Łódzkiem 80, w Śląskiem ponad 280.
2: Najwięcej interwencji było w powiatach gliwickim, cieszyńskim oraz pszczyńskim. Strażacy wyjeżdżali przede wszystkim do usuwania skutków silnego wiatru. Uszkodzonych zostało 19 dachów na budynkach mieszkalnych. Przez kilka śląskich miast przetoczyło się też intensywne gradobicie. W Chorzowie przez kilkanaście minut z nieba spadały duże lodowe kule, przypominające piłeczki do ping-ponga, o średnicy nawet do 5 cm. Ich uderzenia były bardzo mocne i głośne. Grad był tak silny, że wgniatał karoserię samochodów i rozbijał w nich szyby. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wylądowali w Jasionce. Do kraju wrócił samolot z pierwszą grupą poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Było 21 osób. 5 od razu trafiło do szpitala na hospitalizację. Ich życiu nic nie zagraża. Pozostali wrócili do domów. Autokar z pielgrzymami wracający z Bośni i Hercegowiny rozbił się na węgierskiej autostradzie w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób.
1: Prawda Antyradia.
0: Do 3 razy sztuka, tyle że w negatywnym sensie. Maja Chwalińska odpadła w 3. rundzie turnieju WTA w Cincinnati. Przegrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 2-6, 6-7. Spotkanie było kilka razy przerywane przez deszcz. Jedna taka przerwa ewidentnie wybiła Polkę z rytmu. Z Cincinnati żegna się też Magdalena Fręch. Przegrała z Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7.
1: Prawda Antyradia.
0: Królowa może być tylko jedna i to jest trasa kolejowa z Gdańska do Gdyni. To najpopularniejsze kolejowe połączenie w kraju. W zeszłym roku skorzystało z niego ponad 6,5 miliona pasażerów.
3: Druga trasa w rankingu Warszawa-Siedlce to niemal 4 miliony pasażerów w 2025 roku. Trzecie miejsce i ponad 3 miliony pasażerów rocznie to trasa Warszawa-Kraków.
0: Mówił Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. 8 tras z pierwszej dziesiątki to trasy z Warszawy do Pruszkowa, Skierniewic, Łodzi czy Gdańska właśnie. Pełna kultura. Pełna kultura. Zapraszam. Znamy rozpiskę godzinową nadchodzącego festiwalu Sound of the Ages przy Zamku Ćmielów. Impreza będzie w najbliższą sobotę. Otwarcie bram jest zaplanowane na 13, a koncerty zaczną się pół godziny później. Wystąpią m.in. Lishai, Ronnie Romero i Gaz G, Nazareth czy Michael Schenker. Ostatni koncert zaczyna się o 21:30. Wejściówki jeszcze dostępne. No i są też w Antyradiu. Więcej Marka Piekarczyka już w drodze. Ruszyła przedsprzedaż poszerzonego i uaktualnionego wydania książki Marek Piekarczyk Zwierzenia Kontestatora. Jak zachwala autor, czyli nasz redakcyjny kolega Leszek Gdoński, drugie wydanie to 20% więcej tekstu. Wysyłka we wrześniu. Nowy Skillet. Zespół opublikował singiel Lift Me Up, zapowiedź epki After the Storm. To w sumie będzie 6 kawałków, w tym wspomniany już Lift Me Up i Scream sprzed kilku tygodni. Premiera całego tego materiału 9 października. Deszczowo może być dziś prawie w całej Polsce. Największych opadów spodziewamy się w Podlaskiem. Na termometrach będzie od 17 stopni w Koszalinie, przez 19 w Zielonej Górze, 21 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Rzeszowie, maksymalnie do 22 w Krakowie oraz w Warszawie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Miau.
2: Jak mój koci smakosz?

0: nagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Skoro na Wyspach w polityce bierze udział śmietnik, to i lista kandydatów na prezydenta Krakowa nie powinna dziwić. Komitety zgłoszone. Nieudany koncert też możesz zareklamować, a zaczniemy tę prawdę od przeglądu cen paliw.
6: Prawda Antyradia.
7: Minęła 7, Grzegorz Kornacki. Stać? Ceny do kontroli. Maksymalne stawki za paliwa na stacjach dziś to 6,41 za litr 95, 7,20 za 98 i 7,37 za olej napędowy. Centralnie sterowane ceny paliw będą do końca sierpnia, co najmniej.
6: Prawda Antyradia.
7: Zamknięte okienko z widokiem na karierę prezydenta Krakowa. Komisarz wyborczy zakończył przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów w przedterminowych lokalnych wyborach. Są 24 komitety, 13 powołali wyborcy, 10 partie polityczne, a 1 organizacja. Na liście kandydatów zobaczymy m.in. Mariana Banasia czy Mariannę Schreiber. Głosowanie 27 września.
6: Prawda Antyradia.
7: Skrócony line-up, fatalne nagłośnienie albo bilet na zajęte już miejsce zdarza się na koncertach i festiwalach, ale jeżeli się zdarza, możesz walczyć o swoje. Łokik przypomina, muzyczne wydarzenia też można zareklamować. Agnieszka Kowalska.
8: Po pierwsze, ustal, do kogo złożyć reklamację. W zależności od sytuacji może to być organizator bileteria lub właściciel obiektu. Po drugie, opisz sytuację, wskaż czego oczekujesz i dołącz dowody, na przykład bilet, zdjęcia, nagrania z miejsca wydarzenia. Po trzecie, poczekaj na odpowiedź. Przedsiębiorca ma na to 14 dni. Jeśli się nie odezwie, oznacza to, że uznał twoją reklamację.
7: Jeżeli koncert został odwołany, a organizator unika kontaktu, można wykorzystać opcję chargeback w banku.
6: Prawda Antyradia.
7: Drogowcy jak archeolodzy w Warszawie przy okazji remontu nowego zjazdu odkopali pozostałości budynków.
9: To, na co natrafili robotnicy, to dolne piętra 3 kamienic, Tabenhausa, Binkowskiej i Domu Profesorów. Zostały rozebrane po wojnie, przy okazji budowy trasy WZ. Swego czasu robiły wrażenie. ZDM Maciej Dziubiński.
10: Kamienica Binkowskiej, zniesiona w XIX wieku, była pierwszą 5-piętrową kamienicą w Warszawie. Ze względu na sąsiedztwo wiaduktu, bogatsze mieszkania znajdowały się na wyższych kondygnacjach, do których prowadziły specjalne pomosty.
9: Dolne kondygnacje zostały zasypane i to do nich dotarli robotnicy. Teraz na miejscu pracują archeolodzy. Już wiadomo, że spod ziemi zostanie wydobyty balkon Domu Profesorów. Taką decyzję podjął konserwator zabytków. Joanna Obuchowska, Antyradio.
11: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Od 17 do 22 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może jeszcze padać prawie w całej Polsce. Wieczorem opady już tylko w warmińsko-mazurskim, może też w lubelskim. Będzie przy tym od 14 stopni w Olsztynie, przez 16 w Krakowie, maksymalnie do 18 w Poznaniu i w Warszawie.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
2: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
3: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhardt.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: Prawie 11 minut po godzinie 7 na zegarach. Słuchajcie, ja bardzo poprosiłabym o informację, jak to jest w innych rejonach Polski. Co to jest za sierpniopad, ja się pytam. To jest coś takiego, co przytrafia mi się co roku, bo zdradzę wam, że ja od poniedziałku będę na urlopie i sprawdzam sobie właśnie pogodę, jak to będzie nad naszym wspaniałym polskim morzem, bo ja tak najpierw jeździłam na urlop w lipcu, później jeździłam na urlop zawsze na początku sierpnia, potem w drugiej połowie sierpnia i teraz powiedziałam sobie, ej, zawsze było tak, że jak wyjeżdżałam z tego miejsca, do którego jeżdżę na urlop, to było tak, że ta pogoda dopiero zaczyna się robić, więc wykalkulowałam sobie, że końcówka sierpnia i początek września będzie ekstra. Tutaj okazuje się, że chyba nie. Tak więc dajcie mi znać, w jakiej aurze obudziliście się dzisiaj wy, a ja szybciutko zdradzę wam, co dziś w programie. Będziemy oczywiście mieć retro newsa. Będziemy mówić o tym, że wybrano najlepszego gitarzystę wszechczasów i bardzo jestem ciekawa, co będziecie sądzić na temat tego rankingu, gdyż iż ja bym tam pomiechała trochę na pierwszych trzech miejscach. Sprawdzimy też, dlaczego co drugi Polak narzeka na brak energii. No i przeniesiemy się do Włoch, bo tam stanął... A nie, to nie we Włoszech, przepraszam, to w Australii stanął pomnik bardzo fajnej Polki, a we Włoszech to Polka kogoś uratowała. O wszystkim będzie, nie martwcie się. Zostańcie z nami.

du hast mich.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Słuchajcie, to może troszeczkę ogłoszeń parafialnych. Co, bo w Antyradiu wystartowała nowa zabawa muzyczna. Najlepsza rockowa domówka z Antyradiem, tak się nazywa.
2: O, fajosko. Kreatywnie. Kto zaprasza?
1: My zapraszamy. Słuchajcie, do wygrania jest gra Hitster Rock, która rozkręci każdą rockową domówkę i fundusze na tę domówkę, czyli tysiaka dostaniecie na organizację tej domowej imprezy. Szczegóły i zgłoszenia oczywiście na antyradio.pl, a pod stronę zabawy znajdziecie w zakładce Radio i Konkursy. Tam sobie wchodźcie. I teraz moje pytanie jest: Hitster, czy ty chciałbyś zaprosić naszych słuchaczy do Polsatu?
2: O, proszę pani, no możecie od października 3 obejrzeć ten show, ale powiem wam tak, no 50 krajów na świecie. 50 krajów na świecie gra w tą grę planszową.
1: No umówmy się, że jest genialna.
2: Jest super, jest zabawnie. Holendrów kupiło tej gry 1 000 000, więc to jest naprawdę hit sprzedażowy i jest to dobra zabawa i powstają wersje takie jak Hitster Rock i polecam wam ją bardzo serdecznie i myślę, że domówki z Antyradiem będą bardzo udane.
1: A powiedz coś o programie, jeszcze fajny będzie?
2: No, będzie.
1: Od początku października?
2: Słuchaj, będziemy mówić o tej grze dość dużo, to będę tak zdradzał po malutku takie szczególiki.
1: No dobra, to teraz zapraszamy was naprawdę Antyradia, po której się słyszymy.
2: Oh yeah, Born to be Wild i Steppenwolf, 20 minut po 7:00.

0: Hello, everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
4: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne,

0: Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. player.antyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Ponad 1100 pogodowych interwencji strażacy podsumowują deszczowo-burzowy poniedziałek. Będą szkolenia z reakcji na alarm przeciwlotniczy. W tej prawdzie też jedno oko na Maroko, ale drugie na Maderę.
1: Prawda Antyradia.
2: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Ponad 1100 pogodowych interwencji strażaków w całej Polsce, tak mundurowi podsumowują poniedziałek po burzach, ulewach, a nawet gradobiciach, o których już wiecie z prawdy Antyradia. Najwięcej roboty było w Śląskiem, ponad 280 wyjazdów, zbliżona liczba w Dolnośląskiem, w Małopolsce nieco ponad 200. W samej tylko Łodzi strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 130 razy, w Opolu 75, a w Poznaniu prawie 60. Interwencje dotyczyły głównie wiatrołomów, ale uszkodzonych zostało też ponad 40 dachów.
1: Prawda Antyradia.
2: Jest alarm. Co robisz? Jak pokazała sytuacja z rakietą z końca lipca? Nic. A skoro tak, to będzie szkolenie. W ostatnią sobotę sierpnia w tysiącach miejsc w całym kraju mają działać punkty, w których można będzie dowiedzieć się, co robić podczas alarmu.
1: Prawda Antyradia.
2: Zdrożeje A2. Od września wzrosną stawki na koncesjonowanym odcinku Nowy Tomyśl - Konin. W zależności od pojazdu cena wzrośnie od złotówki do 10 zł. GDDKiA obawia się, że kierowcy zaczną omijać trasę, ale nie blokuje podwyżki. Szymon Piechowiak.
3: Prawo do zmian opłat wynika z umowy koncesyjnej podpisanej w 1997 roku. Jeżeli nowe stawki są zgodne z jej postanowieniami, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma realnych narzędzi, by wpływać na decyzję koncesjonariusza.
2: Nowe stawki wejdą w życie 11 września.
1: Prawda Antyradia.
2: Madera rośnie w naszych oczach. Według Sky.pl popularność wyspy wzrosła w tym roku o prawie 10%.
4: Madera to dobre miejsce przede wszystkim na aktywny wypoczynek. Wyspa słynie z górskich szlaków i lewat, malowniczych klifów i zielonych dolin. Przyciąga głównie osoby, które podróżują we dwoje. 85% rezerwacji to wyjazdy typu tylko dla dorosłych. Biuro podróży SK.pl Karolina Białas.
5: To kierunek, który zachęca do intensywnego eksplorowania. Dlatego podróżnicy częściej decydują się na dłuższe pobyty oraz wybierają pakiet ze śniadaniem, pozostawiając sobie pełną swobodę odkrywania wyspy przez cały dzień.
4: Prawie 60% turystów wybiera hotele o standardzie 4 lub 5 gwiazdek. Paulina Kozioł, Antyradio.
2: Na zegarach mamy teraz prawie 7:33. To była prawda Antyradia, już za chwilę prognoza pogody na dziś. Do 22 stopni dziś. Na termometrach w ciągu dnia może jeszcze popadać prawie w całym kraju. Nocą natomiast deszczowo będzie w Poznaniu. Opady mogą pojawić się jeszcze w Koszalinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu czy w Opolu. Nocą będzie od 8 stopni w Olsztynie, przez 12 w Warszawie i w Szczecinie, 15 w Krakowie, Katowicach i w Opolu, do 16 we Wrocławiu.
1: Desperados na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Tęsknię za naszym haiku. Mam nadzieję, że wkrótce.
2: To bardzo prosto można ułożyć.
1: Tak? No ty jesteś gotowa?
2: Poczekaj, tak na szybko, na prędce mam wymyślić.
1: Zerka w kalendarze ten, co ma tatuaże. Dziękuję, poproszę.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
2: To mnie tak szybko nie poszło.
1: No dobrze, lecimy. Dzisiaj Roman Polański ma urodziny. Wybitny reżyser, zdobywca Oscara za pianistę. Wiele innych filmów. Chinatown, Nóż w wodzie.
2: Nóż w wodzie uwielbiam.
1: No możemy tutaj gadać. Oczywiście są w jego życiorysie dość kontrowersyjne momenty. Robert Redford, 1936 rok. Legendarny amerykański aktor, reżyser, założyciel festiwalu filmowego Sundance. Potężna postać. Zwłaszcza dla kina niezależnego. Edward Norton, znamy, Podziemny krąg, Więzień nienawiści.
2: Lęk i pierwotny.
1: Ojeju, jakcie, bardzo dobry film. 69 rok. No i tutaj polski akcent, Asia Jędrzejczyk, która teraz będzie tańczyć, ale zanim to nastąpiła, była wybitnym zawodnikiem, zawodniczką.
2: Ona jest w ogóle świetnym człowiekiem. Ja bardzo ją lubię, w sensie nie znam, ale obserwuję i ja jestem dużą fanką.
1: Mistrzyni UFC oczywiście. No potężna zawodniczka, potężna. Dalej, w 1227 roku powiedział wszystkim do widzenia Genghis Khan, legendarny wielki władca Imperium Mongolskiego.
2: Powiedział wszystkim do widzenia, czyli zmarł był?
1: Tak, tak. Szukałem jakiegoś... Nie chciałem o godzinie 8 prawie opowiadać o smutnych rzeczach, więc powiedział do widzenia.
2: Okay.
1: 1966 w Pekinie odbył się wiec z udziałem miliona Hunwei-binów, no i oficjalnie rozpoczęła się rewolucja kulturalna Mao, która doprowadziła do wielu, wielu tragedii zresztą. To warto poczytać, bo to jest wstrząsające, co się działo. Premiera Lolity w 1958 roku. W Stanach Zjednoczonych ukazało się amerykańskie wydanie tej niezwykle kontrowersyjnej powieści pana Władimira Nabokowa. No a na koniec ślub Henryka Sienkiewicza, wyobraźcie sobie. Party odbyło się w 1881 roku. No i jeszcze wtedy Sienkiewicz nie był noblistą, poślubił wielką miłość Marię Szetkiewiczównę. No i niestety gruźlica wtedy była bardzo popularnym powodem do zgonów, bo pani Maria zmarła 4 lata później.
2: Dziękujemy
1: na gruźlicę właśnie.
2: Proszę
1: bardzo. Proszę bardzo.
0: Człowiek kalendarium.

0: Na pewno nie możecie się doczekać tego, co będzie po ósmej.
1: Mówiliśmy dzisiaj o wybitnej kobiecie, która największe triumfy święciła za granicą. Joanna Jędrzejczyk oczywiście, dzisiejszą jubilatkę mam na myśli. Więc będziemy mówić o dziewczynach z Polski, które zrobiły coś bardzo dobrego zarówno w Australii, jak i we Włoszech. O polskich bohaterkach. 11 minut do ósmej.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Marian, o czym myślisz?
3: Ach, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: kierowca autokaru z polską pielgrzymką przed węgierski sąd. Donald Trump w dobę nagadał tyle, na ile innym potrzeba z miesiąca. W tej prawdzie też, że zieleń w drodze do Katowic.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 8. Grzegorz Kornacki. Przed sąd kierowca polskiego autokaru, który w weekend rozbił się na Węgrzech. Obaj kierujący pojazdem zostali już przesłuchani. Jednego mundurowi wypuścili, a drugiego zatrzymali, żeby stanął dziś przed wymiarem sprawiedliwości. Przesłuchiwali go jako podejrzanego o nieumyślne spowodowanie masowego wypadku drogowego. Wyjaśnień nie doczekali się. W wypadku w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych.
1: Prawda Antyradia.
0: Jeśli nikt nie klepie cię po plecach, poklep się sam. Uznanie cieśniny Ormus za terytorium Stanów Zjednoczonych to świetny pomysł. Tak mówi Donald Trump o pomyśle Donalda Trumpa. To nie wszystko, czym 80-letnia głowa państwa błysnęła w ciągu ostatniej doby. Według medialnych doniesień krytykujący głosowanie korespondencyjne i dążący do ograniczenia go właśnie korespondencyjnie zagłosował. Wziął w ten sposób udział w prawyborach Partii Republikańskiej. Jeżeli komuś jeszcze mało, polityk celebryta zapewnił, że wzajemnie rozumieją się z Kim Jong-unem. Podobno dyktator nawet odpowiedział mu na prośbę o rozmowę, tylko nie wiadomo jak. Dziennikarce CNN natomiast Trump kazał siedzieć cicho.
1: Prawda Antyradio.
0: Głębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć studenci. Mieszkania na wynajem zdrożały w 15 miastach na 17 badanych.
2: 3%. O tyle średnio wzrosły ceny najmu mieszkań w ciągu roku. Średnio, bo są miasta, w których podwyżki są większe. Rankomat.pl, Jarosław Sadowski.
3: Tak na przykład jest w Łodzi i w Poznaniu. W tych miastach mamy wzrost na poziomie około 5% rok do roku.
2: Ceny nie zmieniły się w Gdańsku. Spadły w Krakowie, ale minimalnie o niecałe 1,5%. Za to ofert mieszkań na wynajem jest więcej, u 10%. To może ułatwić negocjacje z właścicielami. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Za zielenią się Katowice. Zakład Zieleni Miejskiej ogłosił pierwszy przetarg na zadania z ostatniej edycji zielonego budżetu. Nowe rośliny pojawią się w 7 miejscach. Michał Mendala.
4: Na osiedlu Paderewskiego zostanie założona taka wieloletnia łąka kwietna z domieszką roślin jednorocznych. Na pewno podniesie to takie walory dekoracyjne miejsca, ale też wpłynie na poprawę retencji wód i zwiększenie bioróżnorodności.
0: Nasadzenia jesienią. Jest 8:02. Nie kończą się deszczowe ostrzeżenia. Po deszczach wczoraj i deszczach dziś, jutro też może padać w całej Polsce. W Trójmieście i w Olsztynie może nawet zagrzmieć. Na termometrach będzie jutro od 19 stopni w Koszalinie, Gdańsku i w Łodzi, przez 20 w Warszawie, Olsztynie, Wrocławiu i Katowicach, do 24 w Rzeszowie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Pamiętam, jak pojawiła się informacja o pomniku niedźwiedzia Wojtka. Mhm. Dopiero jak usłyszałem, że pojawił i że jest ten pomnik, dopiero zgłębiłem tę historię. Nie wiedziałem.
2: To jest ten niedźwiedź, który był w polskiej armii, tak?
1: Który był żołnierzem, w ogóle awansował, jadł, miał racje żywnościowe, wszystko było dość magiczne i to jest bardzo ciekawa historia, ale nie wiedziałbym o pani od zupy, o pani Stasi Dąbrowskiej, gdyby nie powstał w Canberrze, w stolicy Australii, jej pomnik, wyobraźcie sobie, i bardzo fajnie, że świat poznaje tę historię. Ta pani przez blisko 40 lat gotowała ciepłe posiłki dla potrzebujących, wyobraźcie sobie.
2: To jest niesamowite, ona na co dzień zajmowała się sprzątaniem domów, opiekowała się też dziećmi, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczała właśnie na składniki. Każdego dnia gotowała 100 litrów zupy i codziennie odbierała 180 kg warzyw.
1: Niebywałe to jest. Pani Stasia urodziła się w 1926 roku. Od 1982 do 2018 w każdy piątek częstowała ubogich mieszkańców Canberry zupą. Zmarła w roku 2020, no a swoją działalność charytatywną zakończyła w wieku aż 92 lat. No i dla upamiętnienia jej bezinteresownej pomocy dla potrzebujących w samym centrum Canberry stoi rzeźba przedstawiająca panią od zupy.
2: Oby więcej takich ludzi, ale w Polsce też mamy takie fundacje, na przykład, które zajmują się takimi rzeczami. To jest między innymi Fundacja Daj Herbatę. Wspomnieliśmy dzisiaj o Joannie Jędrzejczyk. Ona ma dzisiaj urodziny i ona tam działa w tej fundacji.
1: Ale ile jest osób, które poza, że tak powiem, organizacjami działają same.
2: To prawda.
1: I im się kłaniamy w pas.
2: Wspaniała historia.
1: 11 minut po godzinie 8. Red Hot i teraz będzie o pani z Włoch, która uratowała. No właśnie, o tym będzie.

0: Desperanos na wakacje w Antyradiu.
1: Dyplom wdzięczności za jej odwagę i chłodną głowę, które pozwoliły uratować dwie osoby. O kolejnej wielkiej Polce mowa. Mówimy o miejscowości Abadia Lariana nad jeziorem Como. No i wyobraźcie sobie, pani Alicja Klak, powtarzam, Alicja Klak spędzała tam urlop.
2: Alicja Klak to młoda dziewczyna, która w ubiegłym tygodniu uratowała dwóch topiących się mężczyzn. I to jest historia o tym, żeby kiedy leżycie, słuchajcie, na plaży, jest woda i tam słyszycie jakieś zamieszanie albo patrzycie i ktoś dziwnie w tej wodzie wygląda, to nie udajemy, że czytamy książkę, nie zasłaniamy twarzy daszkiem, tylko tak jak Alicja idziemy pomóc.
1: Tak, jeżeli nie umiecie pływać, to dzwonicie po pomoc. To nie chodzi o to, że macie zanurkować i kogoś wyciągać. Chodzi o to, żeby postarać się coś ogarnąć, ale pani Alicja była predysponowana, bo instruktorką pływania jest. No i wyobraźcie sobie, że w tej wodzie było dwóch mężczyzn. Alicja ruszyła na ratunek, nie czekała na przyjazd służb i obu mężczyzn udało się wyciągnąć z wody. Obaj przeżyli, brawa. Jeden trafił do szpitala w stanie ciężkim, ale żyje. Więc kłaniamy się w pas po raz kolejny.
2: Zdecydowanie. Znaczy, wiesz, to po prostu ta znieczulica jest przerażająca. Nie bądźmy tacy. Bądźmy jak pani Alicja.
1: O, pozdrawiam pani. Może nas słucha pani Alicja. Może wróciła już z Włoch. Pani Alicja jest z... Czekaj, tutaj było
2: jest
1: napisane.
2: Jest z Polski.
1: Jest z Polski, dobrze. The Cure teraz. Idziemy do lasu. 19 minut po godzinie 8.

0: promocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk.

0: Boże, pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Koalicja tropem PiSu z polityczną propozycją dla Trybunału Konstytucyjnego. Ojciec potrącił dziecko drugi raz. W tej prawdzie też kradzieże kabli z ładowarek dla samochodów elektrycznych.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Czasem trzeba wejść na ostro, tak mówi Bartosz Arłukowicz o pomyśle forsowanym przez Koalicję Obywatelską. Grupa posłów zgłosiła kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dotąd Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W rządzącej ekipie wszyscy wzięli wdech. Marek Sawicki z PSL mówi, że polityczna kandydatura to nie jest poważny sygnał dla odbiorców i partnerów. W lewicy przypominają, że miało być apolitycznie. W Polsce 2050 zdania są podzielone.
0: Prawda Antyradia.
1: Ojciec potrącił dziecko w podlaskich Boćkach. 47-latek uderzył chłopca podczas jazdy samochodem z przyczepką po posesji. 4,5-latek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ojcu za to powinno zrobić się gorąco. 3 lata temu potrącił swoje drugie dziecko, które zmarło. Został skazany, ale sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary.
0: Prawda Antyradia.
1: Podręczniki, buty na zmianę, plecaki, piórniki i milion innych drobiazgów. Początek roku szkolnego nie jest łatwy. Finansowo Provident sprawdził, ile planujemy wydać.
2: Od 200 do 600 zł. Tyle najczęściej planują wydać rodzice na szkolną wyprawkę. Najwięcej pochłoną podręczniki, szczególnie jeśli dziecko jest w szkole średniej. Na tym etapie edukacji trzeba wszystko kupić samemu. Są więc strategie finansowego przetrwania. Provident, Agnieszka Baran.
3: Rodzice rozkładają zakupy w czasie, aby nie obciążać jednorazowo domowego budżetu. Tak postępuje 39% badanych.
2: Prawie połowa badanych zakłada, że wyda na szkolną wyprawkę więcej niż przed rokiem. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Katastrofa prywatnego helikoptera w Grecji. 3 osoby zginęły po tym, jak maszyna spadła na wyspie Sifnos na Morzu Egejskim. Śmigłowiec prawdopodobnie eksplodował po uderzeniu w ziemię. Nie ma na razie informacji o tożsamości czy narodowości podróżujących.
0: Prawda Antyradia.
1: Może i mówią nie bądź kabel, ale jednak ciągnie ich do drutów. Co 10. stacja ładowania elektrycznych samochodów padła ofiarą złodziei kabli. Tak szacuje Power.dot. Anna Czajka-Kalinowska.
4: Cena nowego kabla zaczyna się od około 15 tysięcy złotych, podczas gdy sprawca może uzyskać za niego w skupie miedzi zaledwie kilkaset złotych.
1: W Polsce jest około 6 tysięcy stacji ładowania elektryków. Ochłodzenie dzisiaj. Spodziewamy się maksymalnie do 22 stopni i tak ma być w Warszawie oraz w Krakowie. 20 stopni w Łodzi i w Olsztynie, najmniej 17 w Koszalinie. Prawie w całej Polsce może dziś jeszcze padać deszcz.

0: Retro News, czyli polska kronika radiowa. Desperados.
1: Tak, proszę państwa, to rok 1933. Donosi o tym Ekspres Poranny, a teksty tu, jeju.
2: Tytuł
1: artykułu. Płonąca fryzura.
2: Julia Majewska zamieszkała przy Konarskiego 7. Wróciwszy od fryzjera Jóźwiakowskiego z pięknie zaondulowaną głową, zaczęła sobie rozczesywać włosy.
1: Przy pierwszym pociągnięciu grzebieniem wybuchł nagle płomień, który w mgnieniu oka strawił fryzurę pani Majewskiej. Ofiara tajemniczego wypadku wniosła skargę przeciwko fryzjerowi, zarzucając mu, że umył jej głowę niezwykle łatwopalną substancją.
2: Ciekawa ta sprawa znajdzie wkrótce epilog w sądzie grodzkim. Pani Majewska przebywa na kuracji w szpitalu Dzieciątka Jezus.
1: A żeby nie było, że my jesteśmy tacy sprytni, to te newsy znajdujemy w internecie.
2: Tak, jest fantastyczna strona na Facebooku i nazywa się Wycinki z polskich gazet przedwojennych. I tam macie po prostu całą kopalnię retro newsów.
1: I pozdrawiamy, w sensie pozdrawiamy, no chyba już to nieaktualne, ale mam nadzieję, że skończyła się sprawa dla pani Julii pozytywnie.
2: Tak.
1: Dziękuję.
0: Retro News, czyli polska kronika radiowa. Desperados.

0: Desperados na wakacje w Antyrakii.
1: Drogi Piotrze, mam do ciebie pytanie.
2: Czy byłem kiedyś w Belgii?
1: Nie, czy kiedyś parałeś się wakacyjną pracą taką zarobkową?
2: Oczywiście.
1: Wiesz, że kończysz jakąś klasę w liceum, na przykład drugą, idziesz zbierać truskawki albo coś takiego.
2: Ja miałem taką wakacyjną pracę, która była absolutnym szpanem.
1: To teraz dla Zetek taka mała informacja, bo wiecie, my pracowaliśmy.
2: Praca. To jest to, że wychodzisz z domu i musisz coś zrobić, żeby dostać pieniądze.
1: Tak, zarabiasz pieniądze.
2: Wy jesteście na etapie, że chcecie pieniędzy bez pracy. To inaczej to wygląda. Inaczej.
1: To tak nie działa.
2: Wujek Boomer wam to mówi, naprawdę.
1: No i słuchajcie, taka zwykła wakacyjna praca na budowie dla pewnego 18-latka z Belgii, którą też wspomniałeś przed chwilą, będzie wspominał 18-letni Kobi, chyba ma na imię ten chłopak.
2: Mhm. Tak, i wyobraźcie sobie, przy układaniu nowej kanalizacji na terenie dawnego browaru w Dendermonde wraz z kolegami trafił na coś ciekawego.
1: Tak, on myślał, że to są takie zwyczajne monety, prawda? To się świeciło tak na złoto i on mówił,
2: że to takie czekoladki w złotku.
1: O, były takie pyszne, bardzo lubiłam.
2: Były.
1: No i okazało się, że to nie są właśnie złote monety, tylko są to nie tylko złote monety, ale też bryłki oraz numerowane sztabki i oni, słuchajcie, znaleźli złota za 9 milionów euro.
2: No i słuchajcie, przerwali pracę. Mm. Powiadomili policję oraz organizację społeczną zarządzającą remontowanym budynkiem.
1: Tak, teraz śledczy próbują ustalić, kto tę fortunę ukrył i do kogo zgodnie z prawem ona powinna należeć. Ty, a ja mam takie pytanie też drugie.
2: No, czy znaleźne?
1: No właśnie, jest znaleźne
2: nie
1: w takim wypadku.
2: Nie,
1: 9 milionów euro to 10% znaleźnego.
2: Słuchaj, nie ma nic w tym newsie, więc kurczę blade, życzymy Kobe, żeby dostał chociaż tam procent.
1: Fajnie by było.
2: Procentunio.
1: Tak, ja uważam, że znaleźne
2: albo
1: powinno promilunio być.
2: Nawet. Jadę, jedziemy, wszyscy,
1: piątek
2: wy też jedziecie z nami. Iggy Pop, Passenger. Nie, dobra, nie, bo nie chcę tutaj dokuczać już generacji Z, Y, W, nieważne.

0: this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w NT Radio. NT Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Carrefour.

0: Ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz. Kupuj.
2: Telewizor Haier. 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: W

0: po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Van Halen, Garbage, Kula Shaker,

0: Białowśląskiem. Takie były chwilowe skutki nawałnicy. System kaucyjny nie działa jak należy. Zaczyna to docierać też do góry. W tej prawdzie także zakaz jazdy dla rowerzystów w centrum miasta.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 9:00. Grzegorz Kornacki. Ponad 1100 interwencji strażaków po burzach, ulewach i gradobiciach, które od wczoraj przechodzą przez Polskę. Najwięcej interwencji było w Śląskiem, brygadier Aneta Gołębiowska.
2: W związku z frontem burzowym, który przeszedł nad województwem śląskim, Straż Pożarna odnotowała prawie 300 zgłoszeń. Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
0: Pełne ręce roboty mieli też strażacy w Dolnośląskiem i Małopolskiem. W Opolskiem z brzegów wystąpił potok Budzanowski poniżej Głuchołaz.
1: Prawda Antyradia.
0: Rychło w czas posłowie Koalicji Obywatelskiej zaczęli zauważać, że system kaucyjny nie działa tak, jak oczekujemy. Rzeczpospolita pisze dziś o rosnącej liczbie interpelacji i o skargach na długie kolejki do automatów, wygasanie otrzymywanych bonów, czy niejasności związane z obiegiem samej opłaty kaucyjnej. Ci, którzy to zauważyli, chcą dyskusji o tym, jak usprawnić system. Konfederacja przygotowała projekt zniesienia całego tego mechanizmu.
1: Prawda Antyradia.
0: Ulubione trasy czarno na białym. Wiemy, które najczęściej jeździmy pociągami. Króluje trasa z Gdańska do Gdyni. Skorzystało z niej w zeszłym roku ponad 6,5 miliona podróżnych.
3: Krótka trasa z Pomorza to wyjątek. Do Warszawy i z Warszawy jeździmy najczęściej. Urząd Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
4: Miejsca od 2 do 9 zajmują trasy z Warszawy. Poza połączeniami Warszawy z Siedlcami i Skierniewicami są to trasy do Łodzi, Pruszkowa, Gdańska, Radomia i Poznania.
3: Pierwszą dziesiątkę zamyka trasa lokalna. Z Łodzi do Zgierza. W zeszłym roku wybrało ją ponad 1,5 miliona pasażerów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Trasa na Cenzurowanym jest we Włoszech. Burmistrz miasta Como zabronił rowerzystom przejeżdżania przez centrum. Nie to, że zadziałały głosy od mieszkańców o tym, że trzeba uregulować sprawę. Po prostu polityk został potrącony przez rowerzystę. I owija zresztą w bawełnę, mówi, że ludzie zachowują się na podstawie własnych doświadczeń, a on przekonał się, co to znaczy być potrąconym przez te bestie. Na zegarach mamy teraz dokładnie 9:02. To była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszczowo może być dziś prawie w całej Polsce. Największych opadów spodziewamy się w Podlaskiem. Na termometrach będzie dziś od 17 stopni w Koszalinie, przez 19 w Zielonej Górze, 21 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Rzeszowie, maksymalnie do 22 stopni w Krakowie oraz w Warszawie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Piotr Kędzierski i Małgorzata Wierzyjewska.
6: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Desperanos na wakacje w Antyrafii.
1: Słuchajcie, mam przed sobą dane dotyczące samopoczucia Polaków i te dane nie wyglądają najlepiej.
2: No i oczywiście,
1: okazuje się,
2: musiałem zamknąć drzwi, bo tam...
1: A, bo słuchajcie, mamy harmider, mamy na korytarzu, bo my zmieniamy siedzibę, tak, mamy przeprowadzkę i tutaj jesteśmy chyba jedyni, którzy pracują. Dobra, słuchajcie, to drugi Polak mówi, że w ciągu dnia brakuje mu energii i wszystko rozbija się o to, że my podobno źle śpimy.
2: No wiesz co, no ale kiedy mamy spać? To jest moje pytanie, z naszej perspektywy, Małgo. Ja wiem, że w nocy, ale kurczę, dobra. No dość wcześnie jednak wstajemy.
1: Z badania przywołanego przez Business Insider Polska wynika, że 50% respondentów odczuwało ostatnio brak energii w ciągu dnia, 43% zmagało się z problemami ze snem. Nie ziewaj, bo przestań. A co trzeci badany bardzo szybko się męczył, nawet podczas wykonywania podstawowych czynności. Tutaj właśnie okazuje się, że my po prostu śpimy za mało, tak? Powinniśmy spać regularnie, nie wiem, 7, 8, 9 godzin. Tymczasem wiele osób traktuje 5, 6 albo nawet mniej godzin snu jako coś zupełnie normalnego.
2: Ja już mam w głowie tak zwany mindfuck, bo ostatnio mówiliśmy, słuchajcie, o tym, że wystarczy 5 godzin snu. Jakby naukowcy co chwilę zarzucają nas jakimiś badaniami na temat nas samych, gdzie jedno badanie zaprzecza drugiemu.
1: Wiesz, jak to się nazywa? Bo mamy sierpień, końcówkę, prawda? To się nazywa sezon ogórkowy.
2: Ja nie wiem, mam wrażenie, że po prostu naukowcy są jak pogodynki. Nie odpowiadają za to, co się wydarzy. Widziałeś, że kiedyś jakikolwiek pogodynka przepraszał, że mówił, że będzie 30 stopni, a był deszcz z gradobiciem.
1: Nie, zawsze im to uchodzi na sucho.
2: No właśnie. No właśnie.
1: I z tym was zostawiamy.
2: No właśnie, no właśnie. Zastanówcie się nad sobą. 13 minut po godzinie 9. Teraz Kazik z płyty 12 groszy. Utwór pod tytułem Sztos.

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: A teraz będzie ranking, którym ja się jaram, a Piotrek powiedział, że on jest zupełnie nikomu do niczego nie potrzebny.
2: Bo mam wrażenie, że co roku publikowane są rankingi najlepszych gitarzystów wszechczasów.
1: To prawda. Tym razem jest to ranking według czytelników magazynu Total Guitar i serwis Guitar World. I to jest w ogóle ciekawy ranking, bo najpierw oni wybrali ponad 250 gitarzystów i podzielili ich na 6 kategorii. Następnie oddali głos czytelnikom. Zwycięzcy poszczególnych kategorii zajęli większość miejsc w ostatecznym zestawieniu, a pozostałe pozycje uzupełnili redaktorzy.
2: No i najlepsi gitarzyści według Total Guitar i Guitar World. Na pierwszym miejscu Brian May. Na drugim Jimi Hendrix. W ogóle Jimi Hendrix, wiesz, no dość krótko tworzył. Brian May do tej pory funkcjonuje.
1: Dawaj dalej.
2: Jimmy Page trzeci. Eddie Van Halen czwarty. Eric Clapton piąty. Dalej, przekręcę tutaj, fax w ogóle nam przyszedł z World Guitar. David Gilmour szósty, Richie Blackmore, tutaj Małgę jest zdenerwowana, znaczy,
1: bo właśnie,
2: że wiesz, dopiero co, na siódmy.
1: Bo właśnie ja tutaj, w sumie możesz nie czytać tego rankingu, bo on jest beznadziejny. Ja się kompletnie z tym rankingiem nie zgadzam. Znaczy, Brian May jest genialnym gitarzystą, on powinien być na miejscu trzecim. Na pierwszym Richie Blackmore, na drugim Eric Clapton, na trzecim właśnie Brian May, a potem może lecieć sobie tak, jak leciało.
2: Czyli Slash na dziesiątym.
1: Slash na dziesiątym.
2: 20 minut po godzinie dziewiątej, teraz Joan Jett i I Love Rock and Roll. To takie wyznanie chyba w imieniu nas wszystkich.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive.
2: Your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa,

0: Expert.pl. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Przewoźnik do kontroli. Inspektorat Transportu Drogowego sprawdzi firmę od pielgrzymki. Polka podpalaczka schwytana w Chorwacji. W tej prawdzie też reklamacja na koncert i festiwal.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Będzie kontrola firmy, która organizowała pielgrzymkę autokarową z Podkarpacia do Medjugorje. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego sprawdzi czas pracy i odpoczynku kierowców, ich uprawnienia czy dokumentację przedsiębiorstwa. Kiedy? Kiedy się da. Firma musi najpierw dostać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli i potem trzeba odczekać 7 dni. Do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych. 21 osób wróciło wczoraj wieczorem specjalnym samolotem do Polski.
1: Prawda Antyradia.
0: Zatrzymania za wywoływanie pożarów. Chorwacka policja schwytała 4 osoby, w tym 33-letnią Polkę. Cała ekipa celowo podkładała ogień w zeszłym tygodniu w 10 miejscach.
1: Prawda Antyradia.
0: Atak na statek w cieśninie Ormus. Maszynownia jednostki jest uszkodzona, ucierpiał jeden członek załogi.
1: Prawda Antyradia.
0: Znów paliwowe problemy w Rosji. Władze co najmniej 10 jednostek administracyjnych zaostrzyły kontrolę i ograniczenia w sprzedaży benzyny.
1: Prawda Antyradia.
0: Niektórzy wykopują fragmenty starych mebli czy naczynia. W Warszawie z podziemi udało się wydobyć części całych budynków. Dolne piętra trzech kamienic znaleźli drogowcy pracujący przy remoncie łącznicy na nowym zjeździe.
2: Choć część tych budynków przetrwała wojnę, ostatecznie zostały rozebrane podczas powojennej przebudowy tej części miasta i budowy trasy WZ oraz Marienstadtu. Dolne kondygnacje zasypano skarpą, dzięki czemu przetrwały do dziś.
0: Mówił Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. Na miejscu pracują archeolodzy.
1: Prawda Antyradia.
0: Nieudany koncert czy festiwal można zareklamować. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpowiada, kiedy możemy to zrobić.
3: Zmiana line-upu, zdublowany bilet, fatalne nagłośnienie czy odwołanie koncertu nagle przez złe warunki atmosferyczne. Takie sytuacje możemy zareklamować u organizatora. Zwrotu kosztów biletu powinniśmy się domagać także, gdy festiwal lub koncert się nie odbył, a firma zniknęła albo unika kontaktu.
4: Jeśli płatność była kartą, zgłoś się do swojego banku i skorzystaj z procedury chargeback. Oszustwo zgłoś na policję.
3: Radziła Agnieszka Kowalska z UOKiK. Na policję najlepiej zgłosić się jak najszybciej. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Jest 9:32. Od 17 do 22 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może jeszcze padać prawie w całej Polsce. Wieczorem opady już tylko w warmińsko-mazurskim, może też w lubelskim. Będzie przy tym od 14 stopni w Olsztynie, przez 16 w Krakowie, maksymalnie do 18 w Poznaniu oraz w Warszawie.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zaprasza

0: Desperanos na wakacje w Antyradio.
1: 19 minut zostało do godziny 10. Ja wrócę do naszych ogłoszeń parafialnych, ponieważ bardzo fajna zabawa muzyczna wystartowała właśnie w Antyradio. Ona się nazywa Najlepsza rockowa domówka z Antyradiem. Do wygrania jest gra Hitster Rock, która rozkręci każdą rockową domówkę właśnie, a na tę domówkę dajemy wam tysiaka. I za tego tysiaka możecie sobie tę domówkę zorganizować.
2: Szczegóły i zgłoszenia oczywiście na antyradio.pl. Ja znowu zamykam drzwi. O, wielkie podniecenie na korytarzu. Oni już mówią, będziemy grać w Hitstera, na domówce. No a pod stronę naszej zabawy znajdziecie oczywiście w zakładce radio i konkursy na antyradio.pl.
1: Tak, a czy ty możesz mi trochę o tej grze Hitster opowiedzieć?
2: Słuchajcie, chodzi o to, żeby przypasować utwór do miejsca na osi czasu.
1: Okay.
2: Czyli leci utwór i ty, kurczę, musisz tutaj przypomnieć sobie swoje pierwsze miłości, pierwsze samochody, szkołę, przedszkole, rodziców, którzy bawili się na prywatkach i po prostu starasz się trafić pomiędzy jedną datą a drugą, żeby ustalić, czy to jest dobry przedział.
1: A czy mi się dobrze obiło uszy, że w Polsacie w październiku startuje teleturniej o tej samej nazwie?
2: Moja droga, tak, tak, ale tutaj mamy historię stricte rockową, bo poza tym ogólnym hitsterem są też gry...
1: Pod hitstery
2: gatunkowe. O, tak. Okay. I ten w Antyradio, który rozdajemy, jest związany z naszym ulubionym gatunkiem muzycznym, rock'n'rollem i okolicami.
1: To ładne ogłoszenie parafialne, prawda?
2: Bardzo.
1: Myślę, że dostanę podwyżkę za nie?
2: Bon Jovi.
1: Keep the

0: Desperanos na wakacje w Andradiu.
1: Małgorzata powiedziała, choć opowiem ci rzeczy, więc ja się w moim foteliku zapadam, zamykam oczy i słucham.
2: Dobrze, to ja opowiadam, bo mówiłam już dziś, że mamy sezon ogórkowy i bardzo ciężko jest w ogóle coś znaleźć ciekawego.
1: Szczególnie. Sierpień jest nawet w datach w historii. Ja myślę, że ludzkość od zawsze w sierpniu wyjeżdżała na wakacje.
2: Trochę tak, no ale dobra, opowiem ci historię pewnego i państwu oczywiście, 62-latka, który jechał sobie z żoną na wakacje z Francji do Maroka. No i jechali tym samochodem. Trasa jest długa, prawda, i jak to się mówi, że jest
1: skomplikowana, wyboista,
2: dokładnie. No i oni sobie stanęli na stacji benzynowej, prawda? Wiadomo, kawka tam zatankować, nie wiem, i tak dalej. No i on pojechał dalej, ale po 300 kilometrach zorientował się, że na stacji zostawił żonę.
1: Ale on musiał odpoczywać.
2: No, on się zorientował, że żony brakuje właśnie około 300 kilometrów dalej. Tak, skontaktował się z policją. Początkowo nie potrafił nawet powiedzieć, na której stacji zostawił
1: żonę. A żona zostawiła telefon w samochodzie. Pewnie.
2: Nie wiem, ale zastanawiam się, co ona mu powiedziała, kiedy on już po nią wrócił, bo to na kolejną historię mogłoby
1: być. Ciekawe jestem, czy są razem, czy ich wspólna droga nadal trwa.
2: My będziemy razem jutro z wami.
1: Tak, o 7:00. Trzymajcie się ciepło. Pa!

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: standardy militarne. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3490.

0: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. W euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz. Kupuj.
4: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Krzysztof Gawkowski włącza się w spór pomiędzy Metą a Brzoską. Trump z rekordowo niskim poparciem. W tej prawdzie będą też nadchodzące podwyżki na autostradzie A2.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Zagęszcza się klimat wokół Facebooka i Instagrama. W Polsce wicepremier i minister cyfryzacji zapowiada zwrócenie się do Mety o wyjaśnienia. Chce wiedzieć, jak to jest z przestrzeganiem przepisów dotyczących eliminowania oszukańczych reklam. Gawkowski zapowiedział taki ruch po tym, jak Rafał Brzoska opublikował na swoim profilu przykład kolejnego fejka z jego udziałem i z nazwiska wywołał osoby kierujące działaniami Mety w Polsce. Tak się złożyło, że krótko po tym jego konto na Instagramie zostało zablokowane.
1: Prawda Antyradia.
0: A skoro już o skarbach Ameryki, poparcie dla Donalda Trumpa spadło do rekordu niskiego poziomu. Teraz to 33%, tyle samo ile w najgorszym momencie jego pierwszej kadencji. Popularność Trumpa maleje, odkąd ramię w ramię z Izraelem zaczął wojnę z Iranem. Podwyżki cen paliw uderzają po kieszeniach Amerykanów, którzy zresztą nie wierzą w szybkie zakończenie tego konfliktu.
1: Prawda Antyradia.
0: Podwyżki na A2 od września zdrożeje przejazd koncesyjnym odcinkiem Nowy Tomyśl-Konin.
2: Kierowcy, którzy nie korzystają z wideotollingu, zapłacą na bramkach więcej. W zależności od kategorii pojazdu stawki wzrosną od złotówki do nawet 10 zł. Jak ocenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to może mieć negatywne skutki, mówi Szymon Piechowiak.
3: Zwracamy uwagę, że wyższe koszty przejazdu mogą skłaniać część kierowców do omijania autostrady. W praktyce oznacza to większy ruch na drogach alternatywnych, dodatkowe uciążliwości dla mieszkańców i potencjalnie niższy poziom bezpieczeństwa.
2: Jednocześnie GDDKiA rozkłada ręce i mówi, że nie może wpływać na decyzję koncesjonariusza, który zarządza trasą i który zgodnie z umową ma prawo do zmiany stawek. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Spektakularne widoki, zielone szlaki i ocean kuszą. Coraz chętniej jeździmy na wakacje na Maderę. Sky.pl, Karolina Białas.
4: Liczba klientów Sky wybierających Maderę wzrosła w 2026 roku o prawie 10% rok do roku. To miejsce przyciąga przede wszystkim osoby podróżujące we dwoje, które stawiają z jednej strony na spokojny wypoczynek, a z drugiej na aktywne odkrywanie wyspy i bliskość natury.
0: Ponad połowa rezerwacji obejmuje pobyty trwające co najmniej tydzień. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia. Do 22 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Może jeszcze popadać prawie w całym kraju. Nocą natomiast deszczowo będzie w Poznaniu. Opady mogą jeszcze pojawić się też w Koszalinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu czy w Opolu. Nocą będzie od 8 stopni w Olsztynie, przez 12 w Warszawie i w Szczecinie, 15 w Krakowie, Katowicach i w Opolu, do 16 we Wrocławiu.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł

Andy Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Limp Bizkit, My Way. No to zaczynamy wspólną podróż. Dzień dobry.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: Dobry ten wtorek, chłodniejszy ten wtorek, a nawet w Tatrach dochodzą głosy, że rześko jest. No, wczoraj gradobicie na Śląsku było mocne. Grad wielkości piłeczek ping-pongowych spadł i szkód trochę narobił. Miejmy nadzieję, że to już za nami. Wakacje jeszcze trwają, czas urlopu i pora relaksu. O wakacjach trochę będzie i o koloniach dla dorosłych, ale nie tych karnych, nie. Dzisiaj na tak, do godziny 13:00 Paweł Chowaniec zapraszam. Będzie metalicznie i ślicznie, ale na początek Pink Floyd. No to co? Ruszamy. Zapraszam. Letni ostry dyżur. Jedziemy.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Sos chaosu i nocowska. No, wczoraj chaos był w Chorzowie. Paulina Kozioł, reporterka Antyradia, wysłała mi zdjęcia Chorzowa białego. No, trudno uwierzyć, ale tak było wczoraj. Ulice Chorzowa pokryły się białą warstwą gradu. Zima. Sos chaosu i nocowska. No, wczoraj chaos był w Chorzowie. Paulina Kozioł, reporterka Antyradia, wysłała mi zdjęcia Chorzowa białego. No, trudno uwierzyć, ale tak było wczoraj. Ulice Chorzowa pokryły się białą warstwą gradu. Zima, panie, w środku lata.

0: albumu Animals, jednego z najważniejszych dzieł przecież Pink Floyd. I warto wiedzieć, że ten album inspirowany jest folwarkiem zwierzęcym George'a Orwella. Czasy mamy takie, że warto znać i jedno, i drugie, to znaczy i płytę, i książkę.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega,
12: Marian,
11: mega,
12: co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

0: Oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Mam teraz informację, która mnie trochę przygniotła. Na pewno sztuczna inteligencja podrzuciła mi link z Onetu, czytam sobie. Cytuję. Mają po 20, 40, a nawet 50 lat. Na co dzień pracują w korporacjach, wychowują dzieci, spłacają kredyty. Na kilka dni zamieniają jednak codzienne życie na podchody w lesie, ogniska, spanie w wieloosobowych pokojach i zabawy, z których teoretycznie powinni już wyrosnąć. No, jedna z uczestniczek opowiada, gdy pojechałam na kolonie dla dorosłych, a nigdy wcześniej na koloniach nie byłam. Myślałam, że spotkam ludzi szukających nietypowej rozrywki. Szybko okazało się, że przyjechali po coś ważniejszego. I to mi się bardzo podoba, takie kolonie na 40-50-latków. Zbieramy bursztynki, zbieramy. Mamo, głodna jestem. Nie mam czasu, jestem na kolonii w grupie muchomorków.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Creeps, Stone Table Pilots. Ponad 1000 interwencji strażaków po burzach. To Magda Mleczko sprawdzi, dokładnie za 7 minut. W prawdzie, Antyradia.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999

0: 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: Ponad 1100 interwencji po burzach i innych pogodowych zjawiskach. Zamiast familoków samochody, Katowice planują rozebrać dwie kamienice. W tej prawdzie także wesele bez długów.
6: Prawda Antyradia.
7: Magdalena Mleczko, zapraszam. Ponad 1100 interwencji strażaków po burzach, ulewach i gradobiciach, które przeszły przez Polskę. Najwięcej było w Śląskiem. Brygadier Aneta Gołębiowska.
8: W związku z frontem burzowym, który przeszedł nad województwem śląskim, Straż Pożarna odnotowała prawie 300 zgłoszeń. Najwięcej interwencji dotyczyło usuwania skutków silnego wiatru, ponad 200. Na skutek silnego wiatru uszkodzone zostały 22 dachy na budynkach mieszkalnych.
7: Strażacy wzywani byli także do połamanych drzew, które usuwali przez całą noc. W Chorzowie prezydent miasta Szymon Michałek osobiście udrażniał odpływy.
9: Liście gałęzie po prostu zablokowały odpływy.
7: Na szczęście podczas tych nawałnic nikomu nic się nie stało.
6: Prawda Antyradia.
7: Dwa familoki w Katowicach do wyburzenia. Miasto wybrało już wykonawcę i planuje w tym roku ruszyć z rozbiórką. Prace zostaną podzielone na dwa etapy. W imieniu Katowickich Inwestycji Dawid Kwiecień.
10: Pierwszy etap dotyczy kamienicy przy ulicy Górnej, która zostanie rozebrana, a teren po niej zostanie utwardzony. Natomiast w drugim etapie prace będą dotyczyć kamienicy przy ulicy Kraszewskiego, która też zostanie rozebrana. Na jej miejscu powstanie parking.
7: Parking będzie przeznaczony dla mieszkańców i odwiedzających powstające w okolicy Centrum Himalaizmu. Prace mają potrwać niecałe półtora roku.
6: Prawda Antyradia.
7: Na polskich stacjach cenę paliw pod kontrolą. Benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,41, a olej napędowy 7,37.
6: Prawda Antyradia.
7: Wesele bez długu. Według badania Rankomat.pl ponad połowa młodych par nie chce brać kredytu na organizację uroczystości. Grzegorz Demczyszak.
11: Największa grupa respondentów, 28%, uważa, że jeśli budżet jest zbyt mały, najlepiej po prostu zorganizować mniejsze i skromniejsze przyjęcie. Kolejny 26% jest zdania, że wesele warto przełożyć do momentu zgromadzenia odpowiednich oszczędności.
7: 7% badanych dopuszcza wzięcie pożyczki na organizację wesela, 2% liczy na to, że większość wydatków zwróci się dzięki kopertom od gości.
12: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Perfect. Tak będzie nazywała się nowa płyta Queens of the Stone Age. Ukaże się 30 września. Na więcej informacji musimy na razie czekać. Oficjalne potwierdzenie plotek. Będzie dalsza część Hogwarts Legacy, czyli gry osadzonej w świecie Harry'ego Pottera. Powstawanie drugiej części tytułu potwierdził oficjalny list do inwestorów Warner Bros. Także na razie to są suche dane, bez zwiastuna czy jakiejkolwiek prezentacji grafiki. Pierwsze Hogwarts Legacy ukazało się 3 lata temu. A skoro już o zapowiedziach, pojawiły się pierwsze fragmenty aktorskiej wersji Zaplątanych, czyli bajki Disneya, przeniesionej na filmową taśmę. Premiera filmu 31 marca 2028 roku. Systemowa Down z najlepiej sprzedającym się winylem z gitarową muzyką w Polsce w ostatnich dniach. Na szczycie jest ich Toxicity, które wyprzedziło drugie The Dark Side of the Moon i trzecie Foreign Tongues, The Rolling Stones.
6: Sponsorem programu są Militaria.pl.
7: Przed nami kolejny dzień z deszczami i ochłodzeniem od 17 do 22 stopni. Dziś na termometrach w ciągu dnia prawie w całym kraju może jeszcze padać. Wieczorem opady już tylko w warmińsko-mazurskim, może w lubelskim. Jeszcze zrobi się cieplej, ale upałów już raczej nie będzie.
6: sponsorem programu były Militaria.pl.
13: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: I'm never gonna R.A.P. i Green Day. 11 po 11, chowany, witam ponownie. Państwa też wzruszyły kolonie dla dorosłych. Niekarne, tylko dla zabawy. Przygód ktoś chce, wyzwań. No, rozbawiła mnie sytuacja również ze sztuczną inteligencją. O tym za chwilę opowiem. Nie, że jestem przeciw, jak najbardziej za, ale pewne rzeczy przewidziałem. O tym za moment, chowany, zapraszam do 13.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Szefowie koncernów technologicznych przekonują, że rozwój sztucznej inteligencji doprowadzi do skrócenia tygodnia pracy. A rzeczywistość inżynierów budujących te narzędzia wygląda jednak zupełnie inaczej. W firmach takich jak OpenAI czy Meta normą stają się dyżury w weekendy i praca sięgająca od 70 do 90 godzin tygodniowo, donosi Interia, więc zamiast obiecanej automatyzacji i odpoczynku pojawia się ciągła weryfikacja błędów AI oraz nowe obowiązki, które natychmiast wypełniają zaoszczędzony czas. Tak to właśnie jest. Sobie pomyślałem, a może to jakaś zemsta Terminatora? Hasta la vista, baby.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje.
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: zawsze, na zawsze. Biedronka. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: przez The Cranberries. A propos sztucznej inteligencji, Krzysztof napisał: ta maszyna to istna rewolucja. Zastąpi pracę 5 ludzi. A ile osób będzie ją obsługiwać?
1: 8.
0: I gra gitara. Proszę bardzo, robię głośno.

0: Kultowa sprawa. Urośnie strefa płatnego parkowania w Warszawie.
1: A kiedy zmiany?
0: A to Magda Mleczko opowie wam za 7 minut o 12.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio.

0: Reklama. Mega
1: robisz?
2: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: Gang rozbity, służby przejęły produkty warte miliony. Urośnie strefa płatnego parkowania w Warszawie. Zmiany od 7 września. Wiedźmę i upiora zobaczysz w Sosnowcu.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Rozbity gang handlujący sterydami. Zatrzymano 8 osób. W magazynie znaleziono nielegalne leki za 3,5 miliona złotych. Przestępcy działali od 10 lat. Sprzedaż sterydów przez internet była dla nich stałym źródłem dochodu.
1: Prawda Antyradia.
0: Czas ogarnąć abonament. Warszawska strefa płatnego parkowania powiększy się 7 września o Odolany na Woli i okolice Międzynarodowej na Pradze Południe. Wnioski o wydanie abonamentu mieszkańca można już składać.
2: Roczny abonament kosztuje 30 zł albo 600. Ten tańszy pozwala zaparkować w promieniu 200 metrów od domu. Ten droższy obejmuje większy obszar. Żeby móc kupić abonament, trzeba spełnić warunki. ZDM Maciej Dziubiński.
3: Abonament mieszkańca mogą otrzymać osoby zameldowane na terenie strefy, osoby, które rozliczają podatek PIT w Warszawie i posiadają tytuł prawny do pojazdu.
2: Wniosek można złożyć online albo w punktach obsługi pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Deepfake, a co to takiego? Ponad połowa Polaków pracujących przy komputerze nie wie, czym są materiały cyfrowe zmanipulowane przy pomocy AI. Tymczasem według nowego raportu Cyberportret polskiego biznesu oszustwa z użyciem sztucznej inteligencji już dotykają pracowników.
4: Co czwarty polski pracownik miał kontakt z fałszywymi materiałami wygenerowanymi przez AI, a niemal co dziesiąty spotkał się z próbą podszycia pod współpracownika lub kontrahenta.
0: Mówi Marcin Mazur z Dagma Bezpieczeństwo IT.
1: Prawda Antyradia.
0: Wiedźmy z mory i upiory w Sosnowcu w Bibliosferze, czyli filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, można oglądać prace, których autorzy tworzyli kreatywne autoportrety inspirowane mitologią słowiańską i nordyckim folklorem. Klaudia Pluta.
5: Tematem prac były postacie wiedźm, z mór i upiorów, wyobrażenia lęków, tajemnicy, natury i świata nadprzyrodzonego.
0: A tą wystawę w Sosnowcu możecie oglądać do 7 września. To była Prawda Antyradia.
6: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Do 22 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia, może jeszcze popadać prawie w całym kraju. Katowice teraz z przejaśnieniami. Nocą deszczowo ma być w Poznaniu. Opady mogą pojawić się też w Koszalinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu czy w Opolu. A na termometrach będzie od 8 do 16 stopni.
6: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: The Afghan Wings, My Love. Jedna z naszych nowości, kolejny, trzeci już singiel z nadchodzącego albumu, ma się pojawić w piątek, 21 sierpnia. Zatytułowany będzie Soft Control i będzie 10. studyjnym albumem w dorobku kwintetu z Ohio. Chowany 11 minut po 12. Witam serdecznie. Będę miał dobrą zabawę dla was. Za moment o tym opowiem. Teraz mistrzowie, duet, że ho!

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Nastolatek i Krzysztof Zalewski. Wystartowała zabawa muzyczna w Antyradiu. Najlepsza rockowa domówka z Antyradiem. Do wygrania gra Hipster Rock, która rozkręci tę domówkę i fundusze do 1000 zł na organizację. Szczegóły na antyradio.pl. Zakładka radio, konkursy. Wchodźcie, zobaczcie i opisujcie swój pomysł na najlepszą domówkę do wygrania, oprócz tej zabawy dobrej, do wygrania do 1000 zł na organizację domówki i gra muzyczna Hipster Rock. Proszę się bawić przy największych rockowych hitach. Trzeba po prostu przypomnieć sobie, dopasować rockowe kawałki do dat, a szczegóły na antyradio.pl. Radio konkursy, najlepsza rockowa domówka z Antyradiem.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Villevalo, a.k.a. VV.
3: Ed Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną hit ster rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z hit ster rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia hit ster rock. Domówka hitstera.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory.

0: pak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Paweł Chowaniec.

od razu człowiek się może tak rozmarzyć. John Lennon za nami, a przed nami utwór, który dzięki artystom zdobywa drugie życie. Bo często jest tak, że właśnie covery otrzymują rzadko, ale zdarza się tak, że otrzymują drugie, lepsze życie. Begin zespołu Four Seasons z 1967 roku, więc 60 lat prawie ma, prawda? Ale w 2017 Maneskin zabrali się za niego. No i pięknie to zrobili. Państwo chcą dowód? Proszę bardzo.

0: Iran z nadzieją.
1: Jest już Konrad Czubaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ten utwór jest dobry na koniec, bo nadzieja umiera ostatnio.
1: Ale nie po raz ostatni z grą się spotkacie. Hister Rock, ty grałeś, tak?
2: Grałem na festiwalu, tak można było zagrać z osobami zupełnie mi nieznanymi. Ale słuchaj,
1: no jak ci poszło?
2: Pani, która prowadziła grę, rozłożyła nas wszystkich na łopatki. No ale ona się zna, no cały czas, wiesz, grała w te od 3 dni, no to nic.
1: Dobra, no. Trzeba się poprawić, trzeba się dokształcić, no.
2: Wiesz co, powiem ci tak, bo to nie była wersja hipster rock, to była taka zwykła. Więc tam jakieś były utwory, których ja w ogóle nie znałem.
1: Rozumiem.
2: A jak to byłby hipster rock, no to bym,
1: no to
2: ja bym wszystkich rozłożył.
1: Tak, złoty
2: łopatki,
1: medal.
2: No.
1: Dzięki za dziś, do jutra, a za moment Lokomotywa latem ruszy.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gunn and you are listening to Under Radio.
6: Gwiazdy.

0: promocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Głuchołazy i Bodzanów podtopione. Trwa sprzątanie po ulewach. Wiemy, którędy najczęściej jeździmy pociągami. Wraca bon turystyczny. Trwają przygotowania do uruchomienia programu.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Trwa wielkie sprzątanie w Głuchołazach. Po wczorajszej ulewie centrum miasta i pobliska wieś Bodzanów zostały podtopione. To wszystko po tym, jak w ciągu niecałej pół godziny spadł ogrom wody.
2: To spowodowało podtopienia w miejscach, gdzie jest robiona kanalizacja deszczowa, czyli głównie ulica Sikorskiego przy tym słynnym moście na drodze krajowej. I wylał potok bodzanowski w miejscowości Bodzanów.
1: Mówi burmistrz gminy Głuchołazy Paweł Szymko. Spore straty są w tych samych miejscach, gdzie jeszcze trwa odbudowa po powodzi sprzed 2 lat.
0: Prawda Antyradia.
1: Królowa może być tylko jedna. I to jest trasa kolejowa z Gdańska do Gdyni. To najpopularniejsze kolejowe połączenie w kraju. W zeszłym roku skorzystało z niego ponad 6,5 miliona pasażerów.
3: Druga trasa w rankingu Warszawa-Siedlce to niemal 4 miliony pasażerów w 2025 roku. Trzecie miejsce i ponad 3 miliony pasażerów rocznie to trasa Warszawa-Kraków.
1: Mówił Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. 8 tras z pierwszej dziesiątki to trasy z Warszawy do Pruszkowa, Skierniewic, Łodzi czy Gdańska.
0: Prawda Antyradia.
1: W komunikacji miejskiej zmieniamy nawyki. Zarząd Transportu Metropolitalnego podsumował sprzedaż biletów w pierwszym półroczu tego i 2025 roku. Wnioski? Pasażerowie przesiedli się z jednorazowych papierowych biletów na całodobowe, 7-dniowe i miesięczne. ZTM Michał Wawrzaszek.
4: Podobną zmianę nawyków widzimy również w przypadku biletów 90-dniowych oraz 180-dniowych i pakietowych. Sprzedaż tych pierwszych spadła, a dwóch ostatnich zdecydowanie wzrosła.
1: Zdecydowanie to znaczy o 20%.
0: Prawda Antyradia.
1: Jesienią na Warmii i Mazurach będzie można skorzystać z bonu turystycznego. Czek w wysokości 300 zł będzie można wykorzystać na jedną rezerwację obejmującą co najmniej 2 noclegi. Lista obiektów będzie dostępna w połowie września. Chłodno i mokro, ale ten deszcz jest potrzebny. No a temperatury z latem kojarzyć się na razie nam nie będą. Na termometrach będzie dziś od 17 stopni w Koszalinie, przez 19 w Zielonej Górze, 21 we Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Rzeszowie, do 22 w Krakowie i Warszawie.
0: Lokomotywa latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Motywa w Antyradiu.
1: 12 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam na Rokomotywę. Rokomotywę latem, ale to, co teraz za oknem, to lata nie przypomina, ale będzie jeszcze lepiej. Proszę Państwa, widziałem dzisiaj samochód marki Maserati na blachach myszkowskich. Wiedzą Państwo, jak nazywa się Maserati z Myszkowa? Myszerati. Dzień dobry jeszcze raz i zapraszam, a teraz Kings of the End.

0: Toma na antenie Antyradia. 23 minuty po godzinie 13. Ja niebawem opowiem o jednym z najbogatszych sportowców świata, a jednocześnie jednym z największych skąpców, jak mówią o nim koledzy. Kto to taki? Dowiecie się na antenie Antyradia. Posłuchacie także The Clash czy Linkin Park.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zapraszam. Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.
9: 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Depozycie Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

The Warning na antenie Antyradia. A teraz bierzemy się za bogatego skąpca. Chodzi o LeBrona Jamesa, czyli koszykarza NBA. LeBron James jest pierwszym aktywnym zawodnikiem ligi NBA, którego majątek netto przekroczył $1 miliard. Niemniej koledzy z drużyny uznają go za osobę bardzo oszczędną, jeśli nie skąpca właśnie. Jak opowiada kolega z jego byłej drużyny, Kevin Love, cały czas czeka na Wi-Fi, a potem ta jazda z hotelu na arenę. Tam też czeka na Wi-Fi, dodał. Love powiedział, że kilkakrotnie próbował namówić Jamesa, żeby włączył roaming, ale ten nie chciał o tym słyszeć, bo dzienna opłata roamingowa w Kanadzie wynosi $10. Czytam też, że jeśli chodzi o prezenty, to też nie jest za bardzo szczodry i rozdaje zazwyczaj własne prezenty ze sponsoringów. No ale cóż, jak ujął to kiedyś były właściciel Dallas Mavericks, Mark Cuban, miliarderzy są skąpi. W ten sposób pozostają miliarderami.

0: kilka dni temu w Konotopie poświęcony został pomnik Matki Bożej Miłosiernej. Gigantyczna statua sięgająca 55 metrów, proszę Państwa. Co ze względu na rozmiary nie umknęło uwadze zagranicznych mediów. Serwis BBC zwrócił uwagę, że monument jest to niemal 20 metrów wyższy od słynnej statuy Jezusa z Rio de Janeiro. Blednie jednak w porównaniu z 98-metrową rzeźbą Matki Boskiej wzniesioną na Filipinach. No to jest, proszę Państwa, życie z głową w chmurach. A już tylko 6,5 minuty pozostało do godziny 14. Za chwilę prawda, antyradia, później prognoza pogody.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
7: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie. Sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników. Czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie. Codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22.
9: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama.

0: Standardy militarne. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: na mediaexpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porn.

0: protest nauczycieli na koniec wakacji. Chodzi o podwyżki, w tej prawdzie także strategia finansowego przetrwania w związku ze szkolną wyprawką i królowa sportu w centrum miasta.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Tuż przed początkiem roku szkolnego nauczyciele chcą podwyżek. 31 sierpnia Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność będą protestować. Związkowcy chcą wzrostu pensji o 15%. Już wiadomo, że mogą liczyć jedynie na 3%. Magdalena Kaszulanis z ZNP wytyka rządzącym nierealizowanie obietnic.
2: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskiej wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
0: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu.
1: Prawda Antyradia.
0: Podręczniki, buty na zmianę, plecaki, piórniki i milion innych drobiazgów. Dla rodziców, uczniów początek roku szkolnego finansowo też nie jest łatwy. Provident sprawdził, ile planują wydać Polacy.
3: Od 200 do 600 zł. Tyle najczęściej planują wydać rodzice na szkolną wyprawkę. Najwięcej pochłoną podręczniki. Szczególnie jeśli dziecko jest w szkole średniej. Na tym etapie edukacji trzeba wszystko kupić samemu. Są więc strategie finansowego przetrwania. Provident, Agnieszka Baran.
4: Rodzice rozkładają zakupy w czasie, aby nie obciążać jednorazowo domowego budżetu. Tak postępuje 39% badanych.
3: Prawie połowa badanych zakłada, że wyda na szkolną wyprawkę więcej niż przed rokiem. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Miejsce na lekkoatletykę jest wszędzie, nawet w centrum dużego miasta. Na rynku w Katowicach będą rywalizować najlepsi światowi lekkoatleci. W sobotę odbędzie się tam wydarzenie poprzedzające Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. Miasto Michał Mendela.
5: Kibice, którzy przyjdą wspierać sportowców na katowickim rynku, będą mogli obejrzeć rywalizację w takich konkurencjach jak skok w dal kobiet, skok wzwyż mężczyzn oraz pchnięcie kulą kobiet. Tutaj organizatorzy przewidują trybuny mniej więcej o takiej samej pojemności jak w ubiegłym roku, a więc około 900 miejsc.
0: A sam memoriał Kamili Skolimowskiej w niedzielę na Stadionie Śląskim.
6: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
0: Ciemne chmury znów gromadzą się nad Polską, pada w wielu miejscach, a po upałach nie ma śladu. Na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, a miejscami na wschodzie oraz na terenach podgórskich jeszcze chłodniej, tylko 16. Wieczorem opady już tylko w warmińsko-mazurskim, może jeszcze w lubelskim.
6: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Rokomotywa w Antyradiu.
1: Utwór pod pogodę, nie ma co. Cold na antenie Antyradia. Od zespołu Dead Poets Society, którzy zapowiadają trzeci studyjny album Monarch, premiera 2 października, a 19 lutego wystąpią w warszawskim klubie Proxima. Jak na razie mamy jeszcze sierpień, 18 sierpnia dokładnie i 11,5 minuty po godzinie 14. Konrad Czubaj, dzień dobry w drugiej godzinie Rokomotywy, w której zdradzę, jak zorganizować domówkę z Antyradiem, bo wystartowała nowa zabawa, będzie można wygrać grę, będzie można wygrać także środki finansowe na taką domówkę.

0: Cudownie. Temple of the Dog, Hunger Strike. Temple of the Dog, czyli w zasadzie Pearl Jam z Chrisem Cornellem. Grupa wydała tylko jeden album o nazwie Temple of the Dog właśnie. To był 1991 rok. No ale z tego albumu bardzo lubię jeszcze Wooden Jesus. Przepiękny numer. Jeśli go nie znacie, to koniecznie zachęcam do zapoznania się. A co z tą domówką antyradiową? No to zdradzę jeszcze w tej godzinie.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Offley.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi.

0: ringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Mega okej.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

tak, przypomina się ostatni koncert Judas Priest na Torwarze. Aczkolwiek tego chyba nie grali, nie, z tego co pamiętam to nie. Natomiast ja przypominam, że w Antyradiu wystartowała zabawa muzyczna Najlepsza rockowa domówka z Antyradiem. Do wygrania jest gra Hitster Rock, bardzo fajny quiz muzyczny i gra, która zdobywa coraz większą popularność. Ale poza grą można dostać także do 1000 zł na zorganizowanie takiej domówki. Także proszę Państwa, tylko w Antyradiu takie numery. Później będzie można zaprosić znajomych i obwieścić, że impreza powstała z dofinansowania Antyradia. To co trzeba zrobić, to opisać swój pomysł na najlepszą domówkę. No i w tym celu zapraszam Was na antyradio.pl, zakładka radio, to jest na takim czarnym pasku na górze. A później trzeba zjechać na dół do zakładki konkursy. I tam jest taki gościu, który siedzi z jakimś stratokasterem, obok niego dwie panienki. Wiadomo, podryw na gitarę jest najlepszym podrywem. Trzeba w to wejść, no i tam są wszelkie szczegóły, formularz i tak dalej, i tak dalej. Życzę powodzenia.

godzinę Lokomotywy żegnamy z kultem, a przed nami grupa, która już za 4 dni przybędzie na Zamek Ćmielów i zagra koncert w ramach Sound of the Ages Festival. I tą grupą jest, proszę Państwa, Nazaret. Spora grupa słuchaczy Antyradia wybierze się na ten festiwal, bo rozdawaliśmy niedawno bilety. Za 10.15 wkrótce, prawda, Antyradia.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł.

0: Może pora zmienić auto?
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
2: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Romanowski faktycznie jest w Naddniestrzu. Premier potwierdza. Zatrzymanie i zarzuty po pobiciu ukraińskich dzieci w Bydgoszczy. To młodzi częściej niż starzy padają ofiarami cyberprzestępców.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Marcin Romanowski rzeczywiście zaszył się w Naddniestrzu, kontrolowanym przez Rosję separatystycznym regionie. Ogłosił to Donald Tusk, powołując się na informacje przekazane przez służby państw, z którymi nawiązano współpracę. Na 99% Romanowski jest w Tyraspolu, mówił premier.
2: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
0: Według prokuratury nie ma podstaw do uwzględnienia wniosku Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Takie stanowisko śledczych trafiło do Sądu Okręgowego w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: W rękach policji jest para dorosłych ludzi, która pobiła dzieci w Bydgoszczy. To 46-letnia kobieta i 34-letni mężczyzna polskiej narodowości. Rozsierdziło ich, że 12-14-letnie dzieci rozmawiają po ukraińsku. To kobieta była główną agresorką. Obojgu grozi teraz nawet 5 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi częściej niż seniorzy padają ofiarami cyberprzestępców. Tak wynika z najnowszego badania serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów.
3: Młodzi Polacy częściej niż seniorzy przesyłali pieniądze oszustom podszywającym się pod instytucje publiczne. W badaniu stratę finansową zadeklarowało 17% osób w wieku 25-34 lata. To był najwyższy odsetek ze wszystkich grup wiekowych. Ekspert serwisu chroń.pesel.pl Bartłomiej Drost.
4: Młodzi użytkownicy często są pewni własnych cyfrowych umiejętności, ale to może osłabić ich czujność. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy, pośpiech, emocje i presję czasu.
3: Mimo to 2 na 3 młodych Polaków uważa, że najczęściej ofiarami cyberoszustw padają seniorzy. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Warszawskie biura administracji i spraw publicznych od dzisiaj dłużej otwarte. To w związku z olbrzymim zainteresowaniem zastrzeżeniem numeru PESEL po wycieku danych firmy MyDoktor. Urzędy od dzisiaj do czwartku będą czynne do 18:00. Ale żeby zastrzec PESEL, nie trzeba chodzić po urzędach i stać w kolejkach. Wystarczy apka mObywatel.
5: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Znamy rozpiskę godzinową nadchodzącego festiwalu Sound of the Ages przy Zamku Ćmielów. Impreza będzie w najbliższą sobotę. Otwarcie bram jest zaplanowane na 13:00, a koncerty zaczną się pół godziny później. Wystąpią m.in. Liszaj, Ronnie Romero i Gaz G, Nazareth czy Michael Schenker. Ostatni koncert zaczyna się o 21:30. Wejściówki jeszcze dostępne. No i są też w Antyradiu. Więcej Marka Piekarczyka już w drodze. Ruszyła przedsprzedaż poszerzonego i uaktualnionego wydania książki Marek Piekarczyk Zwierzenia Kontestatora. Jak zachwala autor, czyli nasz redakcyjny kolega Leszek Groński, drugie wydanie to 20% więcej tekstu. Wysyłka we wrześniu. Nowy Skillet. Zespół opublikował singiel Lift Me Up, zapowiedź epki After the Storm. To w sumie będzie 6 kawałków, w tym wspomniany już Lift Me Up i Scream sprzed kilku tygodni. Premiera całego tego materiału 9 października.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na wschodzie przelotne punktowe opady, grzmi na styku Mazowsza, Kujaw i Mazur, na termometrach w granicach 20 stopni, znacznie cieplej dziś nie będzie. Jutro podobna aura do dzisiejszej i podobna temperatura, w czwartek cieplej do 31 stopni na Podkarpaciu, w innych miejscach około 25.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Lokomotywa Latem. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Lokomotywa w Antyradiu.
1: Ponoć ludzie dzielą się na zwolenników The Rolling Stones i Beatlesów, a co się tyczy tej drugiej legendarnej grupy, 18 sierpnia 1962 roku, po zaledwie 2 godzinach prób, Ringo Starr zagrał swój pierwszy koncert z Beatlesami. Konrad Czubaj, dzień dobry, w ostatniej godzinie Lokomotywy we wtorek. Gdyby mnie ktoś zapytał, który fanklub wybieram, czy się opowiadam za Stonesami raczej, czy może Beatlesami, to bym odpowiedział bez zawahania, ale skoro nikt nie pyta, to lecimy dalej.

0: Słuchamy Lokomotywy Antyradia, a tymczasem zaglądamy do Warszawy, proszę Państwa, bo na bulwarach Wiślanych pojawiły się nowe ławko-rzeźby. Ich organiczne formy, inspirowane strukturą DNA, mają zachęcać do odpoczynku, aktywności i wspólnego spędzania czasu. No, myślę, że nawiązanie do DNA bardzo trafione, bo tam niektórzy co piątek i sobotę rzeczywiście piją do dna. Raz widziałem faceta, dla którego utrzymanie się na czworaka to już był wyczyn, pomagał mu kolega. No, taka odwrotna ewolucja, no, czasami się zdarza, ale też proszę nie myśleć, że to jakaś patologia to miejsce. To jest bardzo piękne miejsce do spacerowania, naprawdę urocze. Tak.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

Lokomotywa Antyradia jedzie, a teraz dr Czubaj będzie informował. Proszę Państwa, regularne spożywanie soku pomarańczowego jest zdrowe, informują naukowcy. Sok pomarańczowy może mieć wpływ na aktywność genów związanych ze stanem zapalnym w organizmie, ciśnieniem krwi oraz metabolizmem, w tym poziomem cukru i cholesterolu. Wynika z badań, które opublikowało czasopismo Molecular Nutrition and Food Research. Sam sok pomarańczowy, sam sok. Tam już proszę niczego nie dolewać. No, a żeby nie było, nie, ja nie jestem doktorem, bo to jeszcze Państwo opacznie zrozumieją. Taki żarcik, astronaucik. Dobrze, teraz ONA. Znalazłam na antenie Antyradia. 21 minut pozostało do 16.

utwór swetrowy na koniec. Wizer na antenie Antyradia. Pan Chris do mnie napisał, jeszcze zdążył przed moim pożegnaniem. Jeszcze można się podawać za doktora, nim przepchnął Lex Szarlatan. Tylko po kiego grzyba karmią nas filmem o znachorze. Tak czy inaczej, zabawy w doktora zawsze lubiłem, napisał pan Chris. Bardzo dziękuję i pozdrawiam nie tylko pana, ale i wszystkich. Magister Czuba i do usłyszenia jutro o tej samej porze.

0: now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara,

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Zarzuty po wybuchu, który zabił dwóch strażaków w Poznaniu. Jednak może się znaleźć miejsce dla polityka w Trybunale Konstytucyjnym wbrew wyborczym obietnicom. Trująca woda leci z kranów w Świętokrzyskiem. RCB ostrzega.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Zarzuty po pożarze, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o tragedię sprzed 2 lat, kiedy zapaliła się jedna z kamienic w Poznaniu. Doszło do eksplozji, która zabiła mundurowych. Ma za to odpowiedzieć dwóch przedstawicieli firmy, która działała w tym miejscu z, jak się okazało, naruszeniem wymagań co do ochrony przeciwpożarowej. Podejrzani nie przyznają się do winy, odmówili składania wyjaśnień. Grozi im nawet 8 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Trybunał Konstytucyjny miał być wolny od polityków, ale jeden polityk nie zaszkodzi, mówi Cezary Tomczyk i zapowiada, że będzie przekonywał kolegów do kandydatury Macieja Berka. Prawa ręka Donalda Tuska miałaby zostać sędzią. To wysokiej klasy specjalista, argumentuje wiceminister obrony.
2: Ja pana Macieja Berka znam od lat i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to nie jest polityk.
1: Niewykluczone, że głosowanie nad kandydaturą Macieja Berka będzie na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Sejmu na początku września.
0: Prawda Antyradia.
1: RCB z alertami dla mieszkańców Świętokrzyskiego. Kranówka jest trująca w gminie Połaniec. Sanepid wydał zakaz spożycia wody w związku z wykryciem bakterii coli w tamtejszym wodociągu. Lokalne władze uruchomiły kilkanaście punktów dystrybucji i powołały sztab kryzysowy. Woda nadaje się najwyżej do spłukiwania toalet. Inaczej trzeba się liczyć z dolegliwościami układu pokarmowego, moczowego i stanami podgorączkowymi.
0: Prawda Antyradia.
1: Polacy mają swoje ulubione trasy kolejowe. Najwięcej pasażerów wybiera te z Gdańska do Gdyni. W zeszłym roku pojechało nią ponad 6,5 miliona osób.
3: Krótka trasa z Pomorza to wyjątek. Do Warszawy i z Warszawy jeździmy najczęściej. Urząd Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
4: Miejsca od 2 do 9 zajmują trasy z Warszawy. Poza połączeniami Warszawy z Siedlcami i Skierniewicami są to trasy do Łodzi, Pruszkowa, Gdańska, Radomia i Poznania.
3: Pierwszą dziesiątkę zamyka trasa lokalna z Łodzi do Zgierza. W zeszłym roku wybrało ją ponad 1,5 miliona pasażerów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na wschodzie przelotne punktowe opady, grzmi na styku Mazowsza, Kujaw i Mazur, na termometrach w granicach 20 stopni, znacznie cieplej dziś nie będzie. Jutro podobna aura do dzisiejszej i podobna temperatura, w czwartek cieplej do 31 stopni na Podkarpaciu, w innych miejscach około 25.
0: Raz głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz.

0: tak na dobry początek. Od nas dla was Ugly Kid Joe i Cats in the Cradle. Witają się z wami Tomasz Ambroże-Obertyn
1: i Sandra Hajduk-Popińska, ale żeś wystrzeliła jak Filip z konopi.
0: Dobrze wystrzelić na początku?
1: Nie.
0: No to nie, to nie zawsze jednak nie, dobra rzecz.
1: Antyradio bawiąc oczy ucząc bawi. Dzisiaj w parze z głośników będzie m.in. o tym, że Tatrzański Park Narodowy zdecydował, iż górale muszą przestać męczyć konie. Tak a propos strzelania.
0: Będzie też o kozach, które postanowiły przejechać się komunikacją miejską.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jego kraj będzie trochę mniej angażował się w ćwiczenia wojskowe z Koreą Południową, tą dobrą.
0: Skandal z udziałem Budki, Suflera i Zenka Martyniuka.
1: No i będą również śmigłowce zrzucające płatki czerwonych róż do stóp statui Giga Maryi. To wszystko i o wiele więcej w parze z głośników dzisiaj do godziny 20. Bądźcie z nami do samego końca, a teraz już gramy Oasis.
0: Czekaj, bo mama dzwoni chyba z Ochrzanem za ten początek, wiesz?
1: Prawdziwego radiowca poznaje się potem jak kończy. Dobrze.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie.
3: Ze słońca, wody i powietrza może teraz korzystać młodzież i dzieci, które jeszcze nie wyjechały na kolonie.
4: Woda, najczęściej ziemia, woda, coś takiego, nie?
5: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Według niektórych teorii ten kawałek odnosi się do Biblii, konkretnie do słów jestem, który jestem. Vertigo oznacza taki zawrót głowy, chociaż w tym konkretnym wypadku bardziej chodzi o otwarcie umysłu. Fantastyczny kawałek YouTube już za nami.
1: Bez względu na to, gdzie nas słuchacie, czy to jest dom, blok, czy łąka, my na blok z wielkiej płyty was teraz zapraszamy. Kasprol i album Radiohead.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
3: Tym razem zajrzyjmy na trzeci studyjny album zespołu Radiohead, wydany w maju 1997 roku. Teksty albumu przedstawiają świat pełen szalejącego konsumpcjonizmu, wyobcowania społecznego, izolacji emocjonalnej i marazmu politycznego. Mówi się też, że w tym charakterze płyta, którą mam na myśli, miała proroczy wgląd w nastrój życia XXI wieku. Zespół zastosował niekonwencjonalne techniki produkcyjne, w tym naturalny pogłos poprzez nagranie na klatce schodowej oraz brak tak zwanej separacji dźwięków w studio. Płyta zyskała uznanie krytyków i została uznana przez słuchaczy i krytyków także, a także muzyków za jeden z najlepszych albumów wszechczasów. Krążek został nominowany do albumu roku i zdobył nagrodę dla najlepszego albumu muzyki alternatywnej podczas rozdania nagród Grammy w 1998 roku. Płyta, o której mówię, nosi tytuł OK Computer. Radiohead z tej płyty właśnie teraz.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Ja to muszę ci powiedzieć, lubię taki bombastyczny styl, taki trochę, no, szmirowaty to może nie jest dobre słowo, ale w takim najlepszym rozumieniu liberacze, ten fortepian, jeszcze świece na fortepianie, to wszystko bardzo się wpisuje
1: Jezus,
0: w moją.
1: Jezus, ale mi teraz narysowałeś, już wrócę do domu, powiem staremu, stary, odpala jakieś pianino, świecę mnie tu i jazda. Meatloaf to było oczywiście dla państwa. I would do anything for love, but I won't do that. A dobrego rock'n'rolla ci u nas więcej. Dostatek, powiedziałabym, bo i Stonesi się pojawią i fenomenalni The Afghan Whigs.
0: No i za chwilę powiemy również o tym, co grozi za męczenie koni i dlaczego nie warto męczyć konia.
1: Konia nie męczcie.
0: Nie. Rączki na kołdrę, za chwilę Prawda Antyradia.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Antyradio, and I love Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
3: W euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: po reklamie.
1: Prokuratura z jasnym stanowiskiem w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego. Ulga dla pasażerów komunikacji miejskiej. Tramwaje wracają na estakadę w Chorzowie. Parkingi też mogą być zielone, przekonują stołeczni urzędnicy.
2: Prawda Antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie dla listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura nie zgadza się na gwarancję nietykalności do końca procesu. Pod tym warunkiem polityk PiSu miał wrócić do kraju. Więcej argumentów jest jednak za wsadzeniem go do aresztu, bo uciekł z kraju i ukrywa się w kontrolowanym przez Rosję separatystycznym regionie, wykorzystując paszport na fałszywe nazwisko.
3: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły nam te informacje, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu.
1: Mówił Donald Tusk. Ostateczną decyzję co do listu żelaznego podejmuje sąd.
2: Prawda Antyradia.
1: Okoliczności śmierci siedmiolatki do wyjaśnienia. Rusza śledztwo w sprawie tragedii w podkarpackim Zagórzu. Dziewczynka bawiła się na prywatnej posesji, kiedy runęła na nią drewniana konstrukcja placu zabaw. Wezwani na miejsce ratownicy nie zdołali jej uratować.
2: Prawda Antyradia.
1: Tramwaje wracają na zamkniętą estakadę w Chorzowie. W sobotę znowu zaczną po niej kursować. To oznacza powrót tramwajów na jedną z kluczowych tras linii Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa.
4: Przerwa trwała ponad rok. Chorzowska estakada została zamknięta przez fatalny stan techniczny. Ekspertyza, która została wówczas przeprowadzona, wykazała, że może dojść do jej zawalenia albo awarii. Dlatego wykonane zostały różne prace naprawcze. W ostatnim czasie dotyczyły one torowiska. Miasto Paweł Mielczarek.
5: Roboty polegały na uszczelnieniu torowiska, co ma zapobiec przedostawaniu się wody i dalszemu uszkadzaniu konstrukcji obiektu.
4: Tramwaje wrócą na estakadę w sobotę, ale z ograniczeniami. Będą kursować wahadłowo. Dla samochodów obiekt pozostaje zamknięty. Paulina Kozioł, Antyradio.
2: Prawda Antyradia.
1: Więcej zieleni na parkingach. Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego postanowił zasłonić beton. Największa rewolucja dzieje się na parkingu przy Połczyńskiej, mówi Tomasz Kunert.
6: Funkcja parkingowa nie będzie już tą dominującą. Przewidzieliśmy tam m.in. łąki kwietne, ogrody na dachach budynków, które tam są, nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw.
1: Na swoją zieloną rewolucję czeka parking na węźle Młociny. Tam posadzony zostanie bluszcz.
7: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki. Zapraszam. Perfect. Tak będzie nazywała się nowa płyta Queens of the Stone Age. Ukaże się 30 września. Na więcej informacji musimy na razie czekać. Oficjalne potwierdzenie plotek będzie dalsza część Hogwarts Legacy, czyli gry osadzonej w świecie Harry'ego Pottera. Powstawanie drugiej części tytułu potwierdził oficjalny list do inwestorów Warner Bros. Także na razie to są suche dane, bez zwiastuna czy jakiejkolwiek prezentacji grafiki. Pierwsze Hogwarts Legacy ukazało się 3 lata temu. A skoro już o zapowiedziach, pojawiły się pierwsze fragmenty aktorskiej wersji Zaplątanych, czyli bajki Disneya, przeniesionej na filmową taśmę. Premiera filmu 31 marca 2028 roku. Systemowa Down z najlepiej sprzedającym się winylem z gitarową muzyką w Polsce w ostatnich dniach. Na szczycie jest ich Toxicity, które wyprzedziło drugie The Dark Side of the Moon i trzecie Foreign Tongues, The Rolling Stones.

0: drżbi i pada we wschodniej połowie kraju. To raczej przelotne, punktowe nawałnice. Na termometrach w granicach 21 stopni. Cieplej dziś nie będzie. Jutro zresztą też nie. Będzie podobna aura do dzisiejszej. Za to w czwartek 25-30 stopni, ale trzeba się spodziewać burz. Rano na południowym wschodzie, wieczorem na północnym zachodzie.
1: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gebhard Glue.
2: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
3: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Dla fanów rockowych brzmień nowy album zespołu The Afghan Weeks to z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku, a nowy album już dosłownie za kilka dni.
2: A tymczasem na naszej antenie My Lover, 10 minut po godzinie 18. Teraz pakujcie kierpce i bierzcie ciopaski, ponieważ wybieramy się pod samiuszkie Tatry. Tatrzański Park Narodowy, słuchajcie, zdecydował, że górale muszą przestać męczyć konie na najcięższym odcinku trasy do Morskiego Oka, donosi portal donald.pl.
1: Od września o 4 km zostanie skrócona trasa, którą pokonują powozy wożące turystów do Morskiego Oka. Najbardziej stromy odcinek drogi będą obsługiwały wyłącznie elektryczne busy.
2: No i bardzo dobrze. Najwyższy czas, żeby ludzie przestali być ślepi na wykorzystywanie zwierząt. Zresztą podobno ślepota i dręczenie konia mają ze sobą coś wspólnego.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ażeś się jakiś czerwony zrobił.
2: Troszkę jak cegła, bo czuję się jak Benjamin. Teraz Dżem gramy w takim razie.

0: Oj, bez tego utworu trudno wyobrazić sobie historię muzyki rockowej.
1: Poczekaj. Wyobrażam sobie? Nie, rzeczywiście.
0: Nie ma i nie będzie bardziej królewskich niż oni. Queen i Bohemian Rhapsody na antenie Antyradia w parze z głośników. Jak obiecaliśmy dobrą muzykę, to tak wam ją gramy.
1: Już za chwilę Kazik i Jugoton Malciki. Mhm. To była czeska rapsodia, czeski film, tak się mawiało, kiedy nie wiadomo o co chodzi. Tak też trochę jest u naszego redaktorstwa koleżeństwa w Desperanos, od Bladego Świtu w Antyradio. Tam Piotr Kędzierski i Małgo Wierzejewska urządzają sobie takie podróże. Róże wehikułem czasu zanurzają się w odmęty przeminionego.
2: To rok 1933 donosi o tym ekspres poranny, a teksty tu, jeju.
3: Tytuł
2: artykułu. Płonąca fryzura.
3: Julia Majewska zamieszkała przy Konarskiego 7. Wróciwszy od fryzjera Jóźwiakowskiego z pięknie zaondulowaną głową, zaczęła sobie rozczesywać włosy.
2: Przy pierwszym pociągnięciu grzebieniem wybuchł nagle płomień, który w mgnieniu oka strawił fryzurę pani Majewskiej. Ofiara tajemniczego wypadku wniosła skargę przeciwko fryzjerowi, zarzucając mu, że umył jej głowę niezwykle łatwopalną substancją.
4: I pozdrawiamy, w sensie pozdrawiamy, no chyba już to nieaktualne, ale mam nadzieję, że skończyła się sprawa dla pani Julii pozytywnie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
7: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
8: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
5: Gwiazdy roka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: 5 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurskie Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.
0: 99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
3: Raz, dwa, trzy! Maj!

0: Nie podoba mi się to, Tomek, wiesz?
1: Co ci się
0: Ale
1: nie,
0: że utwór, utwór jest fenomenalny, no tylko ba. Nie podoba mi się, że już jest ciemno za oknem.
1: Zaraz będzie ciemno codziennie, w każdy poniedziałek. W Antyradio zaprasza Jurek Owsiak. A
0: dajcie spokój, już taka jesień się mimozami zaczyna. No nie, nie.
1: Plucha, nic to nie szkodzi.
0: Kiedy plucha, człowiek...
1: Tak, dokładnie, słucha. Bo to miałaś na myśli, no oczywiście.
0: Tak, tak.
1: No oczywiście, że tak. Słucha Antyradia, a my lejemy po prostu do ucha waszego najlepszego roka na świecie. A teraz, kochani, czas na news z pogranicza
0: Devocionalius Obertinus, dobrze.
1: Tak, i architektury wielkoformatowej. We wsi Konotopie dokonano uroczystego poświęcenia figury Giga Maryi, pomnika, który rozmiarami przewyższa Jezusa ze Świebodzina, a nawet odkupiciela z Rio de Janeiro.
0: Nad Matką Bożą Miłosierną przeleciały dwa śmigłowce i po kilku okrążeniach zrzuciły na pomnik płatki czerwonych róż. A na koniec odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpił zespół pieśni i tańca Mazowsze.
1: No, pierwotnie płatki róż miały być zrzucane ze F-16, ale wtedy pomnik Giga Maryi mógłby odpalić protokoły Fidei Defensor i uruchomić miotacze miłosierdzia.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Coś chciałabyś skomentować?
0: Że Rock and Roll Train teraz, co?
1: Proszę.

0: 129, Tomek.
1: Dobra, oddam ci, ale pierwszego.
0: 129 dni zostało do Bożego Narodzenia.
1: To pani kochana!
0: Takie sobie tu robię, wiesz, notatki, już listę prezentów, już tak się szykuję.
1: Człowiek głupieje przed 20.
0: Powoli się szykujemy, moi drodzy. Tak, to już za chwilę.
1: No, będziemy się szykować, święta, święta i po świętach, a we wrześniu, słuchajcie, premiera filmu Oasis, Don't Look Back in Anger. Mhm. Produkcja ma się skupić na reaktywacji zespołu i trasie Oasis Live 25. W filmie po raz pierwszy od ponad 20 lat będzie można zobaczyć wspólny wywiad braci Liama i Noela Gallagherów.
0: No, to będzie ciekawa rzecz.
1: 11 września się ukaże. Jakie będą recenzje, czy 9 na 11, to się wszystko okaże. Yes. Trzymamy oko i ucho na pulsie spraw. Już za chwilę hej, cisza, ja i czas.
2: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
3: Hey yo, this is Moleskine.
4: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł.

0: ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Klasyka rocka, jak sama nazwa wskazuje, jest kobietą, ale i młoda krew też buzuje, co przed chwilą udowodniła na naszej antenie Emily Wolf. Jest moc, power na antenie Antyradia.
2: A jeżeli wy chcecie poczuć prawdziwy rock'n'rollowy power, to już niebawem, bo po nas Piotr Frank Marciniak zajmie to studio. Już gdzieś tutaj go widziałam na korytarzach Antyradia. To jest człowiek...
1: Już buszuje.
2: Niewiele znam osób o tak pozytywnym nastawieniu do życia i dobrej aurze, także z pewnością z Piotrem będzie wam po prostu dobrze wieczorem.
1: A co będzie dzisiaj na miejscu pierwszym zestawienia Turbo Top, to się okaże. W ostatnim zestawieniu Airborne triumfował. Może stąd się przesunął się tym razem na miejsce pierwsze. To wszystko w waszych rękach. Wbijajcie na antyradio.pl i głosujcie. A tymczasem Derek and the Dominos i Layla.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki.
4: Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie.
2: Wody i powietrza może teraz korzystać młodzież i dzieci, które jeszcze nie wyjechały na kolonie.
3: Woda najczęściej ziemia, woda coś takiego, nie?
4: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Zanosimy się dzisiaj na tyrani, Tomaszku. Nie, żartujemy. Tak naprawdę kochamy naszą pracę i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami tam po drugiej stronie głośnika, ale ta zabawa słów teraz, wiesz o co chodzi? Na tyrani z tyrany.
1: Uwaga!
0: Z tyrany, śniadanie u styranego już w tę sobotę. O której?
2: Od 10 do 14. Późne śniadanie u styranego, czyli śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Oczywiście wszystko, co możliwe, serwuje wasz styrany życiem prowadzący.
0: Czyli kto?
2: Czyli moi. Będzie porcja 10 parujących, gorących bzdur, którymi nakarmiło nas nasze uniwersum obłędu, a że karmi nas wciąż obficie i w koło wciąż jest wesoło, no to tym razem również uda się uleputać taką listę przebojów 10 największych absurdów.
0: Wyobraziłam sobie to parujące coś i uleputanie i nie powiem, co mam teraz w głowie, wiesz? Może grajmy.
2: Grajmy.

0: już jest koniec, nie ma już nic, chciałoby się powiedzieć, ale nie. Po nas jeszcze niezła dawka solidnego rockowego grania.
1: Kolejny Turbo Top. Co dziś znajdzie się na pudle, to wszystko jest w waszych rękach. No i te informacje posiada oczywiście Piotrek. Za chwilę będzie kolejne notowanie, także nie oddalajcie się od głośników, a my tymczasem żegnamy się z wami. Sandra Hajduk-Popińska.
0: Tomasz Ambroży-Obertyn. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra. Pa!
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem audycji jest Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, odpalamy Turbo Top. Notowanie 2786. A dziś, proszę Państwa, los ustawił dwa numery zupełnie nowe na Turbo Topie. Oprócz tego 8 w niebie i 10 w piekle. Trochę ich tam wpadło do kotła i nie mają lekko. Za chwileczkę przeniesiemy się w magiczny świat muzyki rockowej. Za nami kolejny tydzień. Były bardzo przyjemne, myślę, momenty. Każdy doświadczył coś miłego, ale i były też przykre historie. Dodatkowo pogoda taka sobie, ale przynajmniej nie ma tych zwariowanych upałów. A tu jeszcze wjeżdża Hipnozał z utworem Afterlife i zaczniemy to gitarowo, przy okazji wjeżdżając z absolutną nowością numer 1, Hipnozaur.
0: 20.

0: Lance Down i Rescue. Lubię ten numer od samego początku. Dziś zagraliśmy go po raz czwarty w zestawieniu. Dobry miał start, ale znów wraca do strefy zagrożonej. Dostaje 2 do piekła. Jest 8 po 8 wieczorem. Bardzo przyjemny ten wtorek się zapowiada. Widzę, że pancie walczą. Też mnie wzięło kobiecy boks. Dajcie spokój. No i zobaczymy, która której przydzwoni, jak to się zakończy. Pierwsza runda z 10. Nie ma nic innego do oglądania, to mówię, popatrzę, jak biją się kobiety. Wargasm! Get down! Przeniesiemy się teraz do Londynu, gdzie od 8 lat działa taki właśnie interesujący duecik, który przygotował dla was ten kawałek Wargasm.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Majosowska i kawałek Sos Chaosu, 18 na Turbo Topie i przy okazji to jest ta druga tajemnicza nowość, pełne wydawnictwo. 12 numerów pojawi się w październiku, a tymczasem możemy cieszyć się tym pierwszym singielskiem od Nosowskiej Sos Chaosu. Witamy na Turbo Topie. 16 minut po 8 wieczorem. Notowanie 2786. Mamy wtorek, jest przyjemnie, nadciąga środa, już gdzieś tam majaczy piątek, można z tyłu głowy snuć swoje wielkie plany, bo w końcu już niebawem skończą się wakacje. I co się zacznie? Proza życia. Patna, ziemia, która pije krew. Dziś dwa do piekła.
1: 17.

0: Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji był Bostik, producent kleju Mammut Glue i Gepard Glue.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: diamenty. Piętnastka na turbotopie i dziś ten numer dostaje od was 5 obrotów do nieba i leci sobie swobodnym leszczem. Proszę państwa, za 25 minut wybije godzina 21. Gramy po raz 2786 turbotopik. No i co? Trzeba powolutku chyba będzie myśleć o tym, żeby iść lulu niebawem, bo jutro znowu trzeba wstać też rano. Niektórzy wstają, inni leżą, a jeszcze inni dumają, co zrobić z tak cudownie rozpoczętym wieczorem. Może pomoże wam w tych rozmyślaniach wielki as Tony Iommi, World Alone, 14 na liście i dziś 5 do nieba.
1: 14.

Sosna i Światła Miasta to trzynastka na turbotopie nieszczęśliwa. Dziś przełożyło się to na cztery obroty w dół. Zakończyła się ta walka, wygrała blondynka. 10 rund, panie, tłukły się nie wiadomo dlaczego. Proszę państwa, 20:44, przenosimy się już na pozycję 12. I za chwileczkę zaprezentujemy kawałek, który przesuwa się po cichuteńku, ale też mają do zaoferowania interesujący numer. Dinosaur Junior, Several Gateway. To 12 na turbotopie dziś oficjalnie po raz trzeci. I jeszcze dzięki waszej pomocy dorzuciliście im do pieca 4 do nieba. 12.

0: chyba wygląda Zmierzch Bogów. Jack White, Dollar Bill, 11 na Turbotopie. 3 do piekła, 5 złotych sztabek w reklamóweczce. Bardzo dobry popyt zaliczył Jack White. Co prawda jest cały czas, ma ciągle szansę, żeby wrócić na szczyt, ale to już nawet nie wiem, czy w Bollywood jest taki scenarzysta, żeby wymyślił tę historię. Dodając do tego oczywiście przynajmniej 2,5 godziny tańca. 20.50 na liczniku, notowanie 2786 jest wtorek. A wśród nowości Hypnoza, Rafter Life na 20. i Nosowska, Sos Chaosu na 18. A przed nami jeszcze bardzo dobry numer. 2,5 minutki w sam raz o tej porze. My słyszymy się o 21.00. Pierwsza dyszka nadciąga, ale zanim to nastąpi, prosto z patery. The Afghan Weeks i My Lover.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy.

0: 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Cloud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
5: Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. 21 na liczniku, Turbo Topic, lądowanie 2786 trwa w najlepsze. Dziś, proszę Państwa, już tylko 10 numerów, a potem będziecie mogli wejść w tak zwany tryb usypiania i rano obudzić się z dobrymi myślami, bo w końcu będzie środa. Dwie nowości, 8 w niebie i 10 w piekle. Na miejscu 10 za chwileczkę objawi się pancia z Teksasu. Emily Wolf z numerem Power. 2 minutki trwa ten kawałek, ale jest tu wszystko, co powinien zawierać rasowy numer, który zwraca na siebie uwagę i to wszystko zawiera. A gdyby dorzuciła jeszcze więcej, to mielibyście jak w ulu. A więc niech rządzi Power. 3 raz w zestawieniu i pani Emily dziś dostaje 4 do nieba.
4: 10.

0: Pierwszy śnieg. Wolność to skam. Dziewiątka na turbotopie. Dziś po raz dziesiąty i po raz kolejny dostają od was dwa obroty w górę. No i zupełnie nieoczekiwanie. Kto wie, może to będzie czarny kucyk turbotopu, który już dawno tu nie biegał i nie cieszył uszu oraz duszy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w tym tygodniu. 7 minut po 21:00 otwierają się wrota, pojawia się czarodziejska patera. No i oczywiście ja, składając pokłon, pytam głosem: powiedz mi, patero, powiedz, kogo teraz wyślemy w bój? Nickelback, Rattle the Cage. Ale to jest dobry numer, mówię wam.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: It's a ritual.
1: The warning, rytual. Siostry, które nazywają się Villarreal. Daniela na wokalu i gitara prowadząca, Paulina na perkusji i Alejandra, gitarka basowa. No i jak połączy swoje siły, to nie oszukujmy się, ale potrafią przydzwonić i na bank. Nie grają na weselach. 21:15 na liczniku Turbo Topic. Przesuwamy się na miejsce 7 i za chwilę w tej pozycji spróbuję ponownie zaatakować, mimo że dziś dostaje jeden obrót w dół, ale nie składa broni. To wszyscy walczą. Za każdym razem, dzięki waszym głosom, upadają tylko po to, by powstać. Papa Roach, see you in hell.
2: 7.

bardzo przyjemny, melodyjny kawałek grupy Europe, The Cult of Ignorance. To jest piątka na Turbotopie i dziś jeden do piekła. Proszę Państwa, 21.31, coraz bliżej rozwiązania zagadki. Kto dziś... Bardzo przyjemny, melodyjny kawałek grupy Europe, The Cult of Ignorance. To jest piątka na Turbotopie i dziś jeden do piekła. Proszę Państwa, 21.31, coraz bliżej rozwiązania zagadki. Kto dziś zgarnął złotą sztukę?

Dali od was jeden, ale jakże cenny punkcik i obrocik. Daje im to czwarte miejsce, już widać podium, jest dobry moment, żeby zaatakować. A na Bang Green Day mają przygotowaną reklamówkę. 4.

Hyperhimon i numer Aby Żyć. Ostatnia propozycja dziś do Turbo Topu, a to oznacza, że już zostały tylko trzy najlepsze numery notowania 2786. Dziś nie było żadnych meczyków, a ja obejrzałem tylko pojedynek pięściarski dwóch kobiet, które nie wiem o co się tłukły, ale pamiętam, że wygrała blondynka. Proszę Państwa, jutro meczek Atletico Malaga i to chyba wszystko, co mi zafunduje los, a nie, widzę, że jeszcze o 17 z Diana Pary zagra Iga Świątek, tak więc proszę sobie zapamiętać, o 17 zobaczymy, co się wydarzy na korcie w Cincinnati. A co się wydarzy na Turbo Topie podczas notowania 2786? Za chwilę jeden obrót w dół zanduje kapela do Rolling Stones z utworem Mr. Charm. I to oznacza, że mają i srebro, mają także brąz i oczywiście mają również jedno złoto. Czy sięgną w tym tygodniu po drugie? Ależ to będzie emocjonująca rozgrywka. Rolling Stonesi. 3.

Australijczycy nie odpuszczają. Cały czas są w wielkiej trójce turbotopów. W piątek zgarnęli pierwsze złoto. Dziś jeden w dół, mają też srebro, ale ciągle są pod grą. Bardzo dobry numer Kitty na Candy Store. To jest numer 2 na turbotopie w Antyradiu. I przed nami już tylko został jeden as. 10. raz oficjalnie zaprezentuje swoje umiejętności ta znakomita kapela, która nazywa się Muse, a numer to Hash. Dziś 2 w górę, wracają na tron i zgarniają 5. złoto. Dajcie spokój! Ja zapraszam Państwa na jutro, życzę wszystkim spokojnej nocy i pięknej pogody podczas środy. Do jutra, Muse!

0: breath and hush. Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
0: Hello, here's Andreas Kissel from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Expert.pl.
1: Już 3 września startuje 17. edycja Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. 3 dni, 2 sceny, 51 zespołów, a wśród nich Satyricon, Nevermore, Trypticon oraz Destruction. Ostatnie bilety dostępne w serwisie ebilet.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara,

0: reklama. Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną hit ster rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z hit ster rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia hit ster rock. Domówka hitstera.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Big disgrace, waving your banner all over the place.

noc padła na las. Las w mroku stoł. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.